naczyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje

0: Jest wielki postęp w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce. Za chwilę jasna deklaracja prezydenta Donalda Trumpa. Na polecenie prokuratury europejskiej poseł Wojciech Król zatrzymany przez CBA. Na koniec opowiemy o niezwykłym projekcie Piękno mimo wszystko. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ważna deklaracja z Waszyngtonu. Donald Trump zapowiada, że lokalizacja bazy USA w Polsce zostanie wkrótce ogłoszona, a jej powstanie nazywa historycznym krokiem dla polsko-amerykańskiego sojuszu. W swoim wpisie w mediach społecznościowych prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił też rolę Karola Nawrockiego, któremu przypisał zasługi w prowadzonych rozmowach. I z tym tematem już teraz Mateusz Gołębiewski.
1: Amerykańscy żołnierze stacjonują obecnie w Polsce w ramach obecności rotacyjnej. Planowana baza miałaby zapewnić infrastrukturę pozwalającą na stałe rozmieszczenie większych sił USA. Wiemy, że delegacja z Pentagonu analizowała wcześniej lokalizację na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu. Najpoważniej rozważany ma być Dolny Śląsk, a konkretnie Wrocław oraz ponad 300 hektarów dawnego lotniska wojskowego w Oleśnicy. Atutem Wrocławia jest modernizowany port lotniczy, który będzie mógł przyjmować największe amerykańskie samoloty wojskowe oraz budowana tam baza przeładunkowa.
0: Najnowsze informacje płynące zza oceanu to ważne deklaracje w kontekście eskalacji działań Rosji, przed którymi ostrzegał wczoraj premier w specjalnym wystąpieniu w Sejmie. Wojciech Król zatrzymany w Warszawie przez CBA. Informację przekazał minister koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak. Przypomnijmy, stało się to po wcześniejszej decyzji Sejmu, który zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła, a wnioskowała o to prokuratura europejska. Prowadzi ona śledztwo w sprawie podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Późnym wieczorem Król miał zostać przewieziony do Katowic. Jego przesłuchanie zaplanowano na dziś. Trwa wielkie sprzątanie jednej z największych bomb ekologicznych w Polsce. Z nielegalnego składowiska w Rogowcu koło Bełchatowa wywieziono do tej pory 1,5 tysiąca ton niebezpiecznych odpadów. Kolejne pojemniki znikają, ale nie znikają uciążliwości związane z życiem w sąsiedztwie składowiska.
2: Podejrzewam, że tam połowa to wylewa się w grunt. Czuć, dzisiaj akurat taki wiatr południowy, to śmierdzi, bardzo śmierdzi. Nie można w ogóle chodzić po podwórku. Szczypanie w oczach.
3: W ustach taki metaliczny
2: posmak. Tak.
3: Ci, co wywożą, to w skafandrach. To znaczy, że chyba coś tam jest szkodliwe. A my tu mieszkamy. Ile? 200 metrów?
4: No wywożą, no ale...
3: No wiadomo, nie od razu.
4: Kraków zbudowali. Jak to ma trwać? 15 lat? No na pewno nie dożyje.
0: Na miejscu był Rafał Różycki. Na razie znaleziono pieniądze na usunięcie 4000 ton toksyn, co i tak jest kroplą w morzu potrzeb. Łącznie w Rogowcu może zalegać nawet 50 tysięcy ton chemikaliów. Deklaracji udziału w lekcjach religii nie trzeba składać co roku. Stowarzyszenie Katechetów Świeckich zwraca uwagę, że wiele szkół w Polsce wymaga takiego oświadczenia, a nawet zakłada, że chętnych nie będzie. To niezgodne z prawem, podkreśla Tomasz Sypniewski, katecheta, rzecznik stowarzyszenia.
5: Do stowarzyszenia dociera wiele takich sygnałów. Nawet doszło do takiej kuriozalnej sytuacji, że w jednej ze szkół podstawowych w Polsce nie została zorganizowana lekcja religii dla klasy ósmej, ponieważ wicedyrektor z góry założył, że ta klasa nie będzie miała lekcji religii, bo podobno wszyscy zrezygnowali, a nigdzie nie ma takiego dokumentu.
0: Sypniewski zauważa, że deklaracja udziału w religii składa się raz na całą edukację w danej placówce.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Miały na nowo poczuć się sobą, pokazać, że rak nie odebrał im kobiecości. Od maja do września brały udział w warsztatach, zabiegach, ale i badaniach. To w ramach projektu Piękno mimo wszystko, które organizuje Dorota Rybarczyk.
7: Dziewczyny wychodzą z roli pacjentki i wracają do roli kobiety. I tak właściwie można by było pięknie podsumować wszystkie te działania nasze. To, czym ja jestem poruszona w całej tej akcji, to przede wszystkim to, że ja je widzę uśmiechnięte.
0: Bohaterkami tegorocznej odsłony były torunianki Joanna Gackowska oraz Ewa Bujak.
8: Pierwszy raz po chorobie znalazłam się właśnie z powrotem w salonie kosmetycznym i poczułam, jak mi tego brakowało. Przez chorobę byłam taka ciemna i szara, a teraz widać właśnie to światło.
9: Przeszłyśmy bardzo dużo różnych zabiegów, od zabiegów fantastycznych, upiększających, po takie zabiegi medyczne, tak? Bo ja jestem tą osobą, która odzyskała czucie w miejscu, w którym miałam robiony przeszczep skóry.
0: Finał akcji wraz z premierą filmu dokumentalnego o całej metamorfozie 14 października w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: I oto piątek przed nami, choć na razie poranek. Dzień dobry.
10: Witamy. Do 9:00 zapraszamy Kasia Kozimor,
1: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek. Radio Plus.
10: To będzie.

0: Tak, tak, to były Szuwary w Radiu Plus, 13 minut po godzinie 6.
1: A teraz składamy życzenia. Imieniny obchodzą Adrian, Ariadna, Baltazar, Irena, Józef, Metody, Ryszarda, Stanisław, Stefania, Tytus, Zachariasz i Zofia. Wszystkiego najlepszego.
0: Zimna Zofia?
1: No zimna trochę może być dzisiaj, chociaż jeszcze nie tak jak w kolejnych dniach, bo to się ochłodzi za chwilę.
0: Dobrze, nie narzekamy. Coś ciepłego pod szyję i lecimy do przodu.
1: Kasia mówi, dzisiaj nie ma wybitnie znanych nazwisk, a ja znalazłem jedną osobę,
0: proszę,
1: która urodziła się tego dnia. Ronaldo, brazylijski piłkarz.
0: Co ty powiesz?
1: To był kozak, znaczy brazylijczyk.
0: Przeoczyłam, no.
1: 13 minut po godzinie 6.
0: Czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
3: Maryja i Józef są zakłopotani, ponieważ po przejściu pewnego odcinka z Jerozolimy do Nazaretu orientują się, że nie ma wśród nich Jezusa. Gdzie go szukają? W miejscu, które do niego należy, w świątyni. Bardzo często jest tak, że i my też gubimy na drogach naszego życia Jezusa. Nie wiemy, jak go znaleźć, nawet nie wiemy, gdzie go szukać. Może warto zacząć od rzeczy oczywistej, poszukać go w świątyni, w cichości tego świętego miejsca. Idźmy zatem za intuicją Maryi i Józefa. Idźmy do świątyni i tam poszukajmy dzisiaj Jezusa.

0: YouTube na antenie Radia Plus.
1: Gdzie YouTube?
0: No najpierw You, Bring on the Sun, a za chwilę You, Can't Hurry Love. Dwie piosenki z You mamy.
1: No dobrze, czas wyłożyć karty na stół.
0: Hmm?
1: Taka informacja, nasz siatkarz Artur Szalpuk od lat podobno należy do takich wielkich graczy, znaczy nie graczy, to źle powiedziałem. On zbiera karty do Pokemona. Ma 100 i się nie śmiesz, bo ma takie po prostu czarne kruki, ja się nie znam na tych kartach.
0: To 100 tylko ma, to słaby zbiór.
1: Ale jedną to ma taką cenną, że podobno kwoty nie będzie podawał.
0: Mhm.
1: No. No i taki mówi, że każdy musi mieć jakieś hobby, nie tylko siatkówką się żyje, ale również inne rzeczy też się ma. Ponad 1000 egzemplarzy ma, przepraszam bardzo, zaniżyłam wartość.
0: No to właśnie, to już lepiej, ale
1: już
0: rzeczywiście...
1: Już podobno ma... nie ma gdzie trzymać.
0: No, albo musi nowy dokupić, ale ja boję się o jedną rzecz, jak on zacznie tych Pokemonów szukać, bo to też są, jest takie hobby,
1: tak,
0: że ludzie w telefonach tam gdzieś szukają. Na boisku siatkarskim, to nie wiem, co będzie.
1: Mhm. No dobrze, trzymamy kciuki za naszych siatkarzy nieustająco i całkowicie.
0: Jutro grają.
1: Jutro grają,
0: o 15.
1: To dzisiaj można trochę popuścić i poluzować. No to dobra, Phil Collins teraz, You Can't Hurry Love na antenie Radia Plus, 26 minut po godzinie 7, 27 nawet. A jak ktoś ma jakąś lekcję jakąś w domu, to w weekend można odświeżyć, znaczy odkurzyć.

0: Ja na przykład, no lubię czasem do teatru pójść, ale przez lata mi się tyle programów teatralnych zgromadziło.
1: O,
0: tak
1: proszę,
0: się zastanawiam,
1: no,
0: jaką ja mogę mieć kolekcję.
1: Ja to kiedyś zbierałem takie, jak podróżowało się gdzieś tam, to się dostawało właśnie takie przewodniki małe, coś tam i to też zbierałem. I potem sobie pamiętałam, gdzie była mi co i ja byłam.
0: No tak, to fajne wspomnienia. Za minutę w pół do siódmej.
1: Bilety nawet lotnicze kiedyś zbieram, ale też przestałem, bez sensu. Dobrze, to lecimy dalej, prognoza pogody.
0: Ja miałem kolejowe, ale wiesz co, takie kartoniki kwadratowe.
1: A!
0: Kiedyś, takie w dawnych czasach.
1: Szare, beżowe takie, no. Było.
0: Przedziurawiało
1: brązowe,
0: się je.
1: No, niech będzie. Czas na wiadomości, prognoza pogody. Czas nas goni, a my tu gadu, nienagadani tacy.

0: Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W regionie uruchomiono 630 syren, w 120 budynkach zarządzono ewakuację. Tak wczorajsze wydarzenia podsumował wojewoda lubelski. Zarówno w tym województwie, jak i na Podkarpaciu uruchomiono wczoraj syreny i rozesłano alerty RCB. Miało to związek ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. W czasie działań wojska lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje, zawieszono też odprawy na przejściach granicznych. W wielu miejscach przeprowadzano ewakuacje m.in. pracowników instytucji publicznych, uczelni i szkół. Był to kolejny atak Rosji na Ukrainę niedaleko polskiej granicy. W nocy z soboty na niedzielę odnotowano 2 uderzenia dronów w bezpośredniej bliskości granicy z naszym krajem. Czasowe zawieszenie prawa do azylu na granicy z Białorusią przedłużone o kolejne 60 dni. Zdaniem rządu do tej pory dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń, podczas których agresywni cudzoziemcy atakują polskie patrole. We wniosku podkreślono też, że białoruskie służby państwowe aktywnie współuczestniczyły w atakach na żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Już dziś poznamy polskiego kandydata do Oscara. Zostanie ogłoszony w siedzibie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie. O ten status ubiega się 7 produkcji, m.in. filmy Bez końca Michała Marczaka, Dziki Dziki Wschód Jana Cholubka i Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Shortlistę tytułów zakwalifikowanych do walki o statuetkę dla najlepszego filmu międzynarodowego poznamy 15 grudnia, a nominowane obrazy 21 stycznia 2027. Oscarowa gala w nocy z 14 na 15 marca.

0: Dzień dobry, za 25.09.
1: Witamy.
2: Siódma.
1: Siódma. W ten piątek nas chyba rozkojarzył troszeczkę. Weź, wypijmy coś, jakąś kawę i stańmy wreszcie pionowo, bo tak jakoś snujemy się troszeczkę.
0: Podwójne poproszę.
1: Simon & Garfunkel już teraz, za chwilę Perlinda Carlisle.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Czy będzie siłowe przejęcie Trybunału Konstytucyjnego? Jeżeli tak, premier musi wysłać prawdziwych osiłków, patrząc na posturę szefa TK. Konstytucja już na samym początku mówi o prawdzie, sprawiedliwości, dobru i pięknie. Gdzie jest prawda i sprawiedliwość, to się politycy kłócą od dawna, ale dobrze, a nawet pięknie to nie jest. A ponieważ Konstytucja nazywana jest ustawą zasadniczą, premier też chce być zasadniczy, czyli pryncypialny, więc chce zainstalować innego pryncypała. Tylko czy tak na pałę? Ciekawe, czy jak na nazwę instytucji przystało, będzie nim znów jakiś trybun. I skoro o ustawie mówimy, jak się ustawią nowi sędziowie?

Radio Plus. Radio Plus.

0: Czekaj, marzeń, no dajmy się porwać tym marzeniom. Przed nami weekend, będzie okazja, by niektóre marzenia zrealizować.
1: Fajnie by było, ale teraz twarda rzeczywistość historyczna, no i wydarzenia, które jakoś tam nawiązują do tego, co dzisiaj się dzieje. Artur Moczarski o tym, co wydarzyło się 18 września.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 18 września 1993 roku ostatni żołnierze rosyjscy wyjechali z warszawskiego dworca wschodniego do Rosji. W Polsce pozostała jedynie licząca około 30 żołnierzy misja wojskowa nadzorująca tranzyt wojsk rosyjskich z Niemiec do Rosji. Tego dnia w roku 1987 Jerzy Kukuczka jako drugi himalaista w historii zdobył koronę Himalajów, wszystkie 14 szczytów o wysokości ponad 8000 metrów. Ad majora natus sum, do wyższych rzeczy zostałem stworzony, tak mawiał Stanisław Kostka. Rodzice wychowywali go na religijnego człowieka i wysłali razem z bratem na naukę do Wiednia, gdzie początkowo uczył się marnie, a potem stał się obiektem żartów, docinków, a nawet agresji kolegów, którzy nie bardzo rozumieli jego religijne uniesienia. Podobnie zresztą jak jego rodzice, którym uciekł piechotą do Rzymu. Jego krótka droga życiowa z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby wielkim biegiem na przełaj do celu każdego chrześcijanina, jakim jest świętość. Tak pisał o Kostce święty Jan Paweł II. A święty Franciszek Borgiasz przyjął go do rzymskiego nowicjatu 28 października roku pańskiego 1500.

1567. Niecały rok później, 15 sierpnia, Stanisław odszedł do wieczności. Kanonizowany został przez Benedykta 13 prawie dokładnie 3 wieki temu, a 3 dni temu do Rzymu dotarła pielgrzymka sztafetowa, która wyruszyła z Wiednia w ramach projektu Kostka 300. Przed startem Leon XIV pobłogosławił walizkę powołaniową z relikwiami świętego Stanisława Kostki i świętego Karola Akutisa oraz obrazem inspirowanym powołaniem świętego Mateusza Caravaggia. Ta walizka towarzyszyła pielgrzymom na całej trasie.

0: Fancy i Bolero na antenie Radia Plus i w ten sposób zbliżyliśmy się do godziny 7. Pierwsza godzina za nami, pełna wpadek, przejęzyczeń, pełna błędów w informowaniu o godzinach.
1: Ależ bzdury.
0: Ale
1: plecisz.
0: Czasami człowiek tak się musi obudzić. Teraz będzie już dużo, dużo lepiej.
1: No dobrze, to
0: zaspany jest.
1: Zapraszamy na najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus.
0: Ale nie chcę być gołosłowny, po prostu wypiliśmy już kawę.
1: Tak, i trochę nam pomogła. A jak mocno? Sprawdzimy po godzinie 7.

0: Radio Plus.
1: Coraz więcej zagrożeń ze strony Rosji i coraz bliżej Polski. Premier kreśli scenariusz na najbliższe miesiące. Zabrakło wymaganej większości. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. To będą emocje. W Perle Beskidów startuje dziś 70. rajd Wisły. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier ostrzega, późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą. Według wywiadu Kreml nie zamierza prowadzić poważnych rozmów o rozejmie bez kapitulacji Kijowa. Donald Tusk przedstawił wczoraj w Sejmie najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach. Ostrzegł również przed możliwymi atakami hybrydowymi na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Tego specjalnego wystąpienia premiera słuchał nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, o jakim scenariuszu mówił Donald Tusk?
2: Premier ocenił, że najbliższe miesiące będą trudnym egzaminem także dla Polski i według przedstawionych przez niego ocen wywiadowczych Kreml nie jest gotowy do poważnych rozmów o rozejmie ani przerwaniu ognia, jeśli ich warunkiem nie będzie kapitulacja Ukrainy.
3: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
2: Donald Tusk ostrzegł również, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać szybsze i latające wyżej drony odrzutowe.
1: Taki właśnie dron spadł wczoraj około 4 kilometrów od polskiej granicy. Postawił nasze służby w stan najwyższej gotowości. Poderwano myśliwce, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe. W 120 budynkach, m.in. urzędach i szkołach, przeprowadzono ewakuację. Wszystkie procedury zadziałały zgodnie z planem, podkreśla wojewoda tej ostatniej. Dotychczasowe decyzje o zmianach w procedurach już przynoszą efekty, mówi Krzysztof Komorski.
4: Decyzje, które dotyczyły przeniesienia możliwości włączenia części syren na poziom województwa Centrum Zarządzania Kryzysowego przyniosło dobry efekt.
1: Syreny odezwały się m.in. w Dorohusku przy granicy z Ukrainą.
5: Tylko syreny wyjące i sygnały. Mieszkam w domu jednorodzinnym, nie? Także nigdzie jeszcze nie uciekałam. No, na razie jakoś tak nie słyszałam, żeby tam było naprawdę strasznie.
6: Było słychać i helikoptery latały. No, ciężko.
7: Ciarki przychodzą.
6: Tak? Ciężko w ogóle cokolwiek powiedzieć. Żeby się takie coś działo.
7: Bardzo niepokojące.
1: Mówili mieszkańcy Dorohuska. Na Lubelszczyźnie uruchomiono wczoraj 630 syren. Nie zebrano wymaganej większości. Sejm nie odrzucił weta prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Karol Nawrocki zawetował projekt w lipcu. Głosowanie poprzedziła debata posłów.
8: Przyszłość Polski rodzi się w polskiej rodzinie i demografii, a nie w homo komando.
9: Ta ustawa jest minimum godności. Ta ustawa porządkuje wiele kwestii związanych z kwestiami majątkowymi, dostępu do informacji medycznej, prawa alimentacyjnego. W jakim tutaj punkcie narusza to trwałość małżeństwa?
1: Ustawa zakładała, że dwie osoby pełnoletnie mogłyby zawrzeć przed notariuszem umowę, która regulowałaby takie kwestie jak wspólność majątkowa czy obowiązek alimentacyjny. Coraz więcej pacjentów odwiedza aptekę, by się zaszczepić. Na nowy sezon dostępne są 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie. Zainteresowanie rośnie, przyznaje Dawid Maciaszczyk, aptekarz z Bydgoszczy.
10: Nawet dzisiaj już kilkanaście osób się zapisywało u nas od rana. Pacjenci od długiego czasu pytali, czy mogą w tak zwany sposób wdepnąć do apteki i realizując receptę, czy mogą od razu się zaszczepić. Jest tu troszkę procedur, nie aż tak dużo może jak w POZ-cie, bo tam trzeba troszkę czekać, natomiast są kolejki. Natomiast w aptece rzeczywiście jest to czekanie rzędu jeden dzień.
1: Aby zaszczepić się w aptece, trzeba wybrać punkt, który wykonuje takie szczepienia i umówić termin.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ryk silników, adrenalina i prędkość, która przyprawia odreszcze. W Perle Beskidów startuje dziś 70. rajd Wisły. Emocji nie zabraknie, bo w sobotę poznamy nowego mistrza Polski. O tym, co czeka kibiców i zawodników, dyrektor imprezy Andrzej Szkuta.
11: 13 odcinków specjalnych, czyli ostra rywalizacja na podbeskidzkich trudnych czasach. Różnej konfiguracji, o zmienności, charakterystyki trasy.
1: Na starcie także ubiegłoroczny mistrz Polski Jarosław Szeja, który już odlicza godziny do rozpoczęcia rywalizacji.
12: Pierwsze wagary w szkole to był rajd Wisły. Dla mnie jakby wspaniałe emocje i chyba najlepszy finał sezonu, jaki może być. Jesteśmy załogą, która jest przygotowana. Trzymajcie kciuki.
1: A w rajdzie wystartuje aż 60 załóg. To sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Rajd, to my na razie mamy do pracy i do szkoły, bo to poranek 6 minut po 7.
2: Ale jazda, dzień dobry.
1: Proszę uważać na zakrętach.
2: Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Zapraszamy.

0: Hurra, hurra, piątek jest już. Kompletnie się nie zrymowało.
1: Dobrze, jeszcze Kasia ma godzinę 45 minut, żeby popracować nad tą piosenką. A ja tymczasem chciałem poruszyć kwestię z życia wyższych sfer, z życia gwiazd, celebrytów. Chociaż wydarzenie było traumatyczne, bardzo traumatyczne. 10 lat temu napadnięto na Kim Kardashian w Paryżu i zabrano jej biżuterię wartą 6 milionów chyba tam euro. W każdym razie, no, tam były cenne pamiątki, na przykład pierścionek zaręczynowy od ówczesnego męża, Kanye'ego Westa.
0: Dobrze, dobrze, ale po co się tak obwieszać? Chociaż ona to chyba w hotelu jej zginęło, jak dobrze pamiętam.
1: Jakoś tak, ale to był napad, ją skrępowano tam w ogóle. Rozbój był w biały dzień, że tak powiem, prawie w biały dzień. W każdym razie, po 10 latach sąd wydał wyrok i przyznał celebrytce Kim 1 euro odszkodowania.
0: Przepraszam.
1: 1 euro.
0: Ale od to kogo nie jest, odszkodowanie?
1: Nie wiem, od państwa może, czy od tych przestępców, nie wiem. W każdym razie, to nie tak, że chciano ją upokorzyć. Ona sama wnioskowała o 1 euro, bo chciała tylko, żeby uznano, że winę tamtych i żeby poczuła, że sprawiedliwość jest na tym świecie.
0: Ja czuję węższy pewien podtekst. Ona miała na pewno tę biżuterię na grube miliony ubezpieczoną i żeby uzyskać ubezpieczenie, to musiała dostać papier, że jednak odszkodowanie.
1: Rozumiesz? No odszkodowanie jest 1 euro.
0: Że wina była tam.
1: Ja bym z tego 1 euro, aha, bo to w banknocie jest, ale jakby dostała na przykład 1 eurocenta, to ja bym zrobił taki wisiorek i to, nie, ale to był taki symbol.
0: O, i też by się błyszczało,
1: oczywiście,
0: nie?
1: Że tak. I to był symbol, że jednak jakaś sprawiedliwość jest na tym świecie.
0: Dobrze, za chwilę kombi, black and white, potem
1: nie, bo recepcjonista hotelu i sam hotel dostali wysokie odszkodowania, ale Kim Kardashian chciała 1 euro.
0: Dobrze. Do Bellini za chwilę, Samba de Janeiro, wcześniej kombi Black and White i tak się kręci dzisiejszy poranek na antenie Radia Plus.

0: Samba.
1: 26 minut po godzinie. No to piątek w dobrych humorach jesteśmy.
2: O, Tina Turner za chwilę. Wiesz, że dzisiaj jest rocznica wydania jej płyty?
1: No.
2: No i tam same przeboje takie były. To był 86 rok.
1: The best. Ale tak. Tina Turner zapowiemy na chwilę. Dobrze. Otóż szykujemy sobie weekend, szykujemy plany, chcemy gdzieś odpocząć. No i pewien kanadyjski amator szukał, astronomii amator, szukał na mapach Google, czyli tak z góry miejsca na biwak i okazało się co, że jak zaczął tam sobie przybliżać różne miejsca, no to trafił na ślad kosmicznej katastrofy sprzed 390 milionów lat. Taki krater tam znalazł i okazuje się, że odkrył miejsce, gdzie coś tam spadło z kosmosu kiedyś.
2: Rozumiem, że z noclegu w tym miejscu nici, ale za to stanie się sławny, a może jego nazwiskiem krater się będzie nazywał.
1: Dlaczego nici? Przecież w takie miejsce to chyba jeszcze większa atrakcja pojechać i sobie tam namiot rozbić.
2: Nie, no, no może tak.
1: W miejscu, kiedy coś innego się rozbiło. Kiedyś.
2: Ciekawa jestem, czy to jest... Znaczy, rozumiem, że to nie jest łatwo dostępne miejsce.
1: Pewnie nie. Teraz naukowcy, bo to amator był ten, ale naukowcy poważni, zawodowi wzięli tę sprawę w swoje ręce. No i to miejsce czeka na oficjalne uznanie za krater uderzeniowy przez, znaczy komitet taki Meteorological Society. Dobrze, nieważne, zapowiedzmy Tina Turner.
2: Zapowiadamy już teraz w Radio Plus.

0: To był 7 solowy album Tiny Turner zatytułowany Foreign Affair. Ten kawałek The Best właśnie z tego albumu.
1: No dobrze, to teraz czas na wiadomości na antenie Radia Plus i prognozę pogody, bo zbliża się 7:30.

0: Radio Plus.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radio Plus. Polskie myśliwce znów poderwane, to w związku z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę. Zgodnie z procedurami dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych ponownie uruchomiło niezbędne siły i procedury. Sytuacja jest monitorowana. A o bezpieczeństwie będzie dziś na spotkaniu prezydent szef MON-u. Karol Nawrocki spotka się z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Wiesławem Kukułą. Jak mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, przede wszystkim omówiona zostanie sprawa ataku dronów w Ukrainie tuż przy granicy z Polską. Szymon Hołownia, szefem Klubu Polski 2050, wcześniej ze stanowiska zrezygnował Paweł Ślis. Jak powiedział, to działanie strategiczne, takie jakie było od dawna zaplanowane. Hołownia został wybrany jednogłośną decyzją. Wysoka porażka Lecha Poznań w pierwszym meczu w Lidze Europy. Kolejarz dostał lekcję futbolu od Crystal Palace. Zespół z Londynu wygrał aż 4-0, prowadząc już do przerwy 3 bramkami. Przy okazji Ligi Europy w barwach Juventusu zadebiutował Kamil Grabara. Polski bramkarz zaczął od pierwszej minuty meczu z Nijmegen. Grabara zachował czyste konto, zaliczył nawet asystę po dalekim wybiciu od własnej bramki, a jego zespół wygrał 5-0.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Za 25 minut godzina 8, jeszcze przed 8 padnie pytanie przed śniadaniem i nagrody dla was, drodzy słuchacze.
2: Dokładnie tak. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimo.
1: Tomek Waloszczyk.
2: I Uretmix już teraz, Sweet Dreams, ale nie śnimy. Chyba, że o potędze. Bo czas zakasać rękawy, przed nami piękny, słoneczny dzień, to
1: mówisz, jakby był poniedziałek, teraz to weekend planujemy bardziej.
2: Ale trzeba pozamiatać, żeby
1: pozamykać.
2: Pozałatwiane wszystko przed weekendem.

0: Elton John, Einstein Standing na antenie Radia Plus. To teraz coś dla ciebie, bo wiem, że lubisz kolej.
1: Lubię, uwielbiam.
0: No i zrobiono taki ranking.
1: Rywalizuję z samolotem, ale, tak. Ale pierwsza była kolej.
0: Najlepsze dworce kolejowe w Europie. Na pierwszym miejscu Holandia. Mhm. Holandia? Czekaj, nie.
2: Zürich.
1: Switzerland.
0: Tak, najbardziej niezawodny przede wszystkim dlatego, że opóźnienia dotyczą tam jedynie 4% pociągów i czas oczekiwania wynosi 1 minutę 20 sekund.
1: To jest ranking?
0: Przecież, nie, ale brano pod uwagę różne rzeczy.
1: Ale jak dworzec jest piękny, to ja chcę sobie na nim posiedzieć i kawę wypić, a nie, że ja się szybko przesiądę i nawet nie zauważę.
0: Aż piękny, czwarte miejsce, Wrocław.
1: No, to prawda.
0: No dobra, na drugim miejscu Francja, paryski Gare du Nord, na trzecim Amsterdam Central w Holandii, no i na czwartym Wrocław Główny.
1: No,
0: ale to nie koniec atrakcji.
1: Tam we Wrocławiu pamiętam taka duża waliza kiedyś stała, nie wiem, czy
0: stoi
1: tam
0: do tej pory. No. I można tam zajrzeć w środku, jest taki tam, nie, to się nazywa jakiś tam, jak to się nazywa ten? No taki kalejdoskop.
1: A, rozumiem.
0: Poznań Główny i Kraków Główny też się znalazły w pierwszej dziesiątce, także naprawdę nie jest źle. No i jeszcze jest London St. Pancras International. Chodziło nie tylko o to, żeby było ładnie i punktualnie, ale też o to, żeby było dobrze skomunikowane i tak dalej, i tak dalej. Także nie mamy się czym martwić. Jest nieźle u nas.
1: Tylko żeby jeszcze takie połączenia były. Chodzi mi o te europejskie. Cały czas jakoś się te państwa nie mogą dogadać, a przecież zamiast latać tymi samolotami, to moglibyśmy szybko śmigać tutaj z Paryża do tej Holandii, tam do Szwajcarii i do Warszawy.
0: Na Berlin na przykład też by było szybko.
1: No,
0: no dobra, a poza tym, no niestety, lubimy podróżować, prawda?
1: Mm-hmm.
0: No, chętnie byśmy sobie się gdzieś wybrali.
1: 7:44 na zegarach, ja wiem, że teraz nie czas na estetykę.
0: Ale podróż do pracy.
1: Ale właśnie, żeby wszystko było punktualnie i bez opóźnień.
0: Czas zaliczyć.

0: mnie w sobotę do sklepu nie zaciągną.
1: To jest najlepsze?
0: Nie.
1: Ale to jest jedyna...
0: Kolejki i w ogóle.
1: To jest jedyna pora, kiedy można na weekend zrobić takie duże zakupy, no. To kiedy? To dzisiaj pójdziesz?
0: Nie wiem. Na bazarku tu nieopodal emeryci zawsze robią w piątki. Albo w czwartki też.
1: No to teraz tam
0: chyba bardziej nawet w czwartki.
1: No ale ty kiedy robisz, jak już zaczęłaś wątek, to
0: tak,
1: dokąd?
0: Jak już po drodze coś zabiorę, jak trzeba. No
1: dobra.
0: Tyle, no.
1: Mamy torbę na zakupy w prezencie od Radia Plus, taką specjalną, więc napiszcie, kiedy wy robicie takie większe zakupy. Sobota rano, bo to chyba takie naturalne. A może po południu na ostatnią chwilę, wieczorem się coś tam przypomni. Albo w niedzielę jeszcze szukamy sklepu, jeżeli jest jakiś otwarty.
0: Czasem też tak jest. Kiedy ta torba najbardziej się przyda, napiszcie nam o tym. 691-141-141, numer SMS do Radia Plus.
1: A teraz już Ace of Base, The Sign za 4 minuty 8.

0: Kiedyś to były dowcipy o radzieckich naukowcach, chociaż znalazłem mema z rosyjskim. Nieważne. Radzieccy naukowcy odkryli, że aby przenieść się w przyszłość, wystarczy zaczekać. No i tak doczekaliśmy do piątku. Tomasz nam nawet przy tej okazji napisał na Facebooku. Super, że dziś piątek, weekendu początek i czterolistną kończynkę też nam przysłał.
1: Dziękujemy bardzo. Teraz czas na wiadomości w Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Lojalność sojusznicza to najważniejsze w obliczu coraz groźniejszej Rosji, mówił w Sejmie premier Tusk. Przyznał się do zabójstwa, ale nie ze szczególnym okrucieństwem. 53-latek z Koszalina usłyszał zarzut. Kuźnia młodych talentów. W regionie sądeckim nadal będą działać szkółki ginących zawodów. Minęła ósma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rosja może intensyfikować ataki hybrydowe w pobliżu naszego kraju, mówił wczoraj w Sejmie Donald Tusk i podkreślał: wzmacniamy nasze przejścia graniczne, rozbudowujemy schrony i obronę przeciwlotniczą przy granicy z Ukrainą. Jednocześnie premier stanowczo zaapelował do posłów, by nikt w kraju nie podważał lojalności wobec sojuszników i znaczenia artykułu 5 NATO. Specjalnego wystąpienia w Sejmie wysłuchał Mateusz Gołębiewski.
2: Premier podkreślił w Sejmie, że Polska jako kraj graniczny i, jak mówił, de facto frontowy, szczególnie potrzebuje solidarności NATO. Dlatego zaapelował do wszystkich posłów, niezależnie od politycznych barw, by w Polsce już nigdy nie kwestionowano lojalności wobec sojuszników w sprawie realizacji artykułu 5.
3: Bardzo wielu polityków, a także sił politycznych, które zyskują w tej chwili na sile w państwach europejskich. Czeka tylko na alibi. Nie będziemy umierać za Polskę, nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę.
2: Dlatego lojalność sojusznicza i wierność zobowiązaniom mają stać się, jak powiedział, znakiem rozpoznawczym Polski.
1: A z najnowszych informacji, w związku z kolejnymi uderzeniami Rosji na Ukrainę, Polska poderwała myśliwce, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Na czas operacji wojska, lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały ruch. Przez 2 dni mieszkał ze zwłokami swoich ofiar. Znamy szczegóły zbrodni, do której doszło w Koszalinie. Przypomnijmy, 53-letni mężczyzna zaatakował 69-letnią siostrę i jej 63-letniego partnera, z którymi na co dzień mieszkał. Wczoraj usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Do tragedii doszło w niedzielę rano. Mężczyznę zatrzymano dopiero we wtorek.
4: Przyznał się do tego, że te 2 osoby zabił. Nie przyznał natomiast się do tego, że działał ze szczególnym okrucieństwem. W wyjaśnieniach wskazał, że był od jakiegoś czasu w konflikcie z tymi osobami, był przez nie źle traktowany i to niezadowolenie z tego stosunku ich do niego tak narastało, że sprowokowało go do takiego działania.
1: Mówiła Ewa Dziadczyk z koszalińskiej prokuratury. Ryszardowi L. grozi dożywocie. Prokurator wystąpił już do sądu o aresztowanie 53-latka. Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na poniedziałek. Diesel jeszcze nigdy nie był tak drogi. Najwięcej za tankowanie trzeba płacić na Dolnym Śląsku. Za litry średnio 8,89 w ciągu tygodnia podrożał o 14 groszy. Ceny mają związek z sytuacją na Bliskim Wschodzie.
5: Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, po drugie także problemy Arabii Saudyjskiej z eksportem.
1: Tłumaczy dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl i dodaje, paliwa dalej będą drożeć. Wrocławscy kierowcy nie kryją frustracji.
6: Dla mnie jako osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w branży transportowej i są takie dni, kiedy nie opłaca mi się iść do pracy.
7: Jest bardzo drogo. No niestety płacimy za błędy innych.
8: Jest to dramat. Od polityków słyszałem, że paliwo nie powinno przekroczyć 10 zł, także jest jeszcze światełko w tunelu.
1: Według prognoz jeszcze w tym tygodniu litr diesla może kosztować ponad 9 zł. Przypomnijmy, rok temu we wrześniu było to 5,90.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Szkółki ginących zawodów nadal w regionie sądeckim. To dzięki kolejnym pieniądzom, które wyłożył samorząd powiatu. Umowy z instruktorami są podpisane, a to oznacza, że zajęcia też mogą ruszać. Mówi Krzysztof Szewczyk, szef Powiatowego Domu Kultury w Starym Sączu.
9: 114 szkółek, które będą prowadzone przez 74 instruktorów. Przeważają szkółki muzykowania ludowego, ale oprócz tego są to szkółki bibułkarstwa, haftu, rysunku na szkle, ceramiki, plastyki. Z naszej oferty korzysta ponad 1000 osób.
10: Uczę na skrzypcach i na kontrabasie. Pamiętam czasy, kiedy powstawały te szkółki, to sam grałem chyba w 3 czy 4 zespołach, bo nie było skrzypków. Teraz mi się wydaje, że tych skrzypków już nie brakuje.
11: Szkółka ikonopisarska pracuje akurat z dorosłymi i panie są bardzo utalentowane. Mam chyba 2 albo 3 panie, które zaczynają przewyższać mistrza, także to jest radość.
1: Dodają instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia. Szkółki ginących zawodów w regionie sądeckim działają od 26 lat. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.

0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Ja do tej szkółki bigułkarstwa chciałbym się zapisać. A bardzo ładnie brzmi. 6 minut po 8, dzień dobry.
2: Bigułkę odwijamy, do bułki się zbliżamy.
1: Na razie chyba bardziej śniadanie, tak.
2: Dzień dobry, Kasia Kozimowicz.
1: Tomek Waloszczyk.
2: A gdzie tam teraz to wszystko w folię zawijamy?
3: Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.

0: kwadrans po godzinie 8 już mamy.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: No i problem jest taki, że jest piątek, po pracy, już zmęczeni całym tygodniem, przychodzimy do domu, a tu co? No, niektórzy na zakupy się wybierają, tak jak Beata. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jest jeszcze siła w piątek wieczorem?
3: Znaczy, staram się to od razu zrobić po pracy i wtedy już maksymalnie jestem wykończona. Wracam do domu, żeby w sobotę rano wstać z pełną siłą, z pełną parą.
2: Wracasz do domu i rzucasz te siaty i mówisz, włóżcie to tam do szafek i do lodówki.
3: Tak, dokładnie, dokładnie. W związku z tym, że mam trójkę dzieci, to ma mi kto pomóc. No
2: dobrze, ale to z całą listą trzeba iść, bo to sobotnie wszystkie posiłki, niedzielne, obiad, jeden, drugi.
3: No oczywiście, lista musi być. Ja jestem starej daty, zawsze z listą.
0: No, bardzo dobrze. Lista wiele ułatwia i nie ma się co krępować. Bo, bez listy ani rusz.
2: Bo piątek to dlatego, oczywiście. Bo w sobotę na co jest czas?
3: W sobotę lubię spędzać czas z dziećmi. Właśnie wtedy wspólnie porządkujemy trochę w domu, gotujemy razem. No i super. Jakoś organizujemy sobie czas razem.
0: Tak? No i po co sobie głowę jeszcze jakimiś zakupami zaprzątać, prawda?
3: Tak, dokładnie. Dokładnie
2: pewnie
3: tak.
2: Tam masz siat dużo, ale my dorzucamy naszą stylową torbę Radia Plus.
3: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam was mocno i dziękuję, że jesteście.
0: Bardzo dziękujemy za przemiłe słowa i fajnego weekendu życzymy. Do usłyszenia.
3: Wzajemnie. Dziękuję.
0: 16 minut po 8 i za chwilę w Radiu Plus Perfekt Niepokonani będzie też Ronettes i Be My Baby.

0: 26,5 minuty po godzinie 8 już mamy.
1: Fasolka szparagowa jest na zdjęciu.
0: O, lubię, najbardziej zieloną.
1: Tak, no jaka, nie, to jest ta żółta bardziej. Małgorzata Foremniak na zakupach. No skoro o zakupach mówimy, to przeglądamy prasę kolorową i jest kolorowe warzywa i owoce. Widać, że się zdrowo gwiazda odżywia.
0: No co tam jeszcze mamy?
1: Mówiliśmy o tym, w czym nosimy zakupy. Ona właśnie tę modę uprawia, że pudełko bierze takie.
0: A, no i super.
1: Ze sklepu, zamiast to siaty i tam dalej. Znaczy nasze siaty są wielorazowe, więc są ekologiczne.
0: Ale co tam oprócz tej fasolki wystaje?
1: Właśnie ciężko tu powiedzieć. No, widzę selera chyba.
0: No właśnie, tak też pomyślałam, że seler powinien być. Naciowy?
1: Nie, taki zwykły.
0: A.
1: Pomidory chyba jeszcze...
0: To zupa będzie jak
1: nic. Zdjęcie jest z oddali, ciężko mi powiedzieć, no. Ale jak się będziemy tak odżywiać, to będziemy jak Zenek Martyniuk, bo na tej samej stronie jest Zenek, który stracił 13 kg.
0: Ale Ozempik czy co innego?
1: Nie, dieta. Powiedział, dieta, że pilnuje diety i to, co ma na talerzu. Nawet
0: wszyscy tak teraz mówią, że to dieta.
1: Nawet na siłownię zaczął chodzić.
0: No dobrze, siłownia potrzebna jest.
1: Jaki Zempik? On Zenek jest.
0: A, Zen.
1: W tej chwili waży w granicach 83 kilo. Gratulacje,
0: no, brawo. Rzeczywiście dobrze wygląda i obyśmy zdrowi byli, a im mniej, że tak powiem, kolana muszą dźwigać, tym lepiej dla wszystkich.
1: Białe pieczywo i głęboko smażone potrawy. Out!
0: Out!
1: On tak powiedział.
0: No dobrze. Silence Recall już teraz, Touch in the Night, 28 minut po godzinie 8 w Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Jest w 9:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek paraliż na lotnisku w Balicach pod Krakowem, wszystko przez mgłę nad Małopolską. Wyloty są opóźnione, a przeloty kierowane na inne lotniska.
2: Lot z Salonik został przekierowany przez przewoźnika do Ostrawy. Lot z Sofii do Katowic, tutaj pasażerowie zostaną przywiezieni do Krakowa autokarami.
1: Wymieniała Monika Chylaszek, rzeczniczka Kraków Airport. Sytuacja powinna się poprawić do 10:00. 7 osób z zarzutami w związku z nadużyciami w szpitalu w Garwolinie to członkowie zarządu i lekarze. Będą odpowiadać za wyrządzenie szkody na ponad 700 tysięcy złotych. Medycy dostawali pieniądze na świadczenia, które nie zostały zrealizowane. Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym policyjny dozór i poręczenia majątkowe. Jan Urban odsłoni dziś karty. Za około pół godziny selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski ogłosi listę powołanych na rozpoczynające się w poniedziałek zgrupowanie. To będzie wyjątkowo długie, bo potrwa ponad 2 tygodnie. W czasie zgrupowania Polacy rozegrają 4 mecze Ligi Narodów. Pierwszy za tydzień z Bośnią i Hercegowiną.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Jest, jest piątek, za 26 minut będzie godzina 9.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witamy do dziewiątek,
1: do
2: zapraszamy.
1: To,
2: nie, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Do uśmiechu raczej.
1: Nie, już któryś raz witamy. Więc
2: i do śniadania
1: tak...
2: też. A, do bólu pytamy. Dobrze, już nic nie mówię, ty mów.
1: Mamma mia, Abba przed nami.
2: O, mamma mia.

0: Słyszałeś o lodach rzemieślniczych?
1: Słyszałem. Nigdy nie wiem, na czym to polega, ale myślę, że ktoś w domu tak robi, przygotowuje i później sprzedaje i ja z ochotą zajadam.
0: Rzemieślnicze to znaczy na naturalnych
1: składnikach. Rzemieślnik robi, no.
0: Tak. A rzemieślnicza piekarnia?
1: No, też ktoś ugniata tymi palcami.
0: Ugniata. Co? Aż tak ugniata, że aż się spocić można. Na Manhattanie powstała rzemieślnicza piekarnia, gdzie można kupić chleb za ponad 200 zł. $60 kosztuje bochenek żytniego chleba. Na zakwasie sprzed 57 lat. Znaczy
1: no,
0: ten
1: matko.
0: Zakwas od 57 lat jest karmiony i cały czas dokarmiany i cały czas jest. I to jest zakwas z Austrii. A gdzie Austria, a gdzie Stany? Dlatego tak drogo.
1: To ja myślę, że jakby na kromki sprzedawali, bo czasem się sprzedaje na kromki, tak? To bym może jedną kupił.
0: No, żeby spróbować.
1: Dobra, góra dwie, no.
0: Taka to tradycja. No i właściciel się broni, że taka tradycja i nawet ma kolejki, więc nie będzie ceny obniżał.
1: No, na Manhattanie to wiadomo, nam no. Jedna gwiazda przyjdzie, druga, albo turysta, który chce zasmakować tego.
0: I tak podrepczy i postoi, i pogada, i ponarzeka, albo da sobie fotkę zrobić. No,
1: ale to nie jest problem, ta kromka chleba za 20 zł, bo jak sobie przeliczyłem już to tak
0: trochę. A, już podzieliłeś ten bochenek.
1: To nie jest problem, tylko problem, co później na ten chlebuś.
0: O, właśnie, przecież czym to posmarować?
1: Nie kupię masła za 2 zł z promocji.
0: To byś musiał jakieś...
1: To musi coś wykwintne być.
0: Z Włoch sprowadzane jakieś.
1: Rzemieślnicze masło z Włoch.
0: Z mleka bawolego.
1: Tak, i krowy...
0: Nie proponuję, bo byś śmierdził.
1: Nie, krowa wystarczy, że słuchała Mozarta, może być.
0: I masowane mięsko, tak? Na to wszystko, wiądynka. To może my zjedzmy coś porządnego, normalnego, naszego polskiego. Michael Jackson za chwilę i Anna Jantar. Moje jedyne marzenie.

0: Jakie co to, że jakieś balety będą, przetańczyć całą noc?
1: Ale wiesz, po godzinie 6 mieliśmy piosenkę Rzeka Marzeń, Beaty Kozidrak. Teraz moje jedyne marzenie, więc się wszystko w marzeniach zamyka w naszym piątkowym programie.
0: Ale jak to wszystko zrobić? No dobrze.
1: Najlepiej krok po kroku, zacząć powoli realizować te marzenia.
0: Okej.
1: Nie, że od razu chcemy tutaj gwiazdki z nieba, ale takie małe jakieś o.
0: To co, idziemy?
1: No.
0: Dobrze, my idziemy realizować, was zostawiamy, drodzy słuchacze, ale w dobrym towarzystwie.
1: Niektórzy mieli takie marzenia, żeby nadszedł piątek. No to jest.

0: Radio Plus.
1: Premier z wizytą na Ukrainie, to w związku z masowymi ostrzałami ze strony Rosji. Amerykanie chcą wycofać 1/3 sił z Europy. Taki plan ma Pentagon. Więcej o tym za chwilę. 8-letnia bohaterka Powstania Warszawskiego na niezwykłym muralu w Bukowinie Tatrzańskiej. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier ostrzega, Rosja zmienia sposób prowadzenia wojny i przed zimą najprawdopodobniej nasili ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Dlatego dziś Donald Tusk ma zaplanowaną wizytę na Ukrainie. Szef rządu zapowiada, że po powrocie przedstawi raport o stanie tamtejszej energetyki. Wiadomo, że w trakcie wizyty spotka się także z premierem Słowacji Robertem Fico. Będą rozmawiać m.in. o sankcjach wobec Rosji, które Bratysława blokuje.
2: A to dlatego, że Słowacja i Francja domagają się usunięcia rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa z unijnej listy sankcyjnej. Usmanow to uzbecko-rosyjski miliarder, który zbudował majątek m.in. w sektorze paliwowym i medialnym. Unia Europejska uznała go za wpływowego biznesmena, mającego szczególnie bliskie związki z Władimirem Putinem.
3: Jestem optymistą, jeśli chodzi o stanowisko całej Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast co do stanowiska francuskiego, będę starał się dowiedzieć od prezydenta Macrona, czy to rzeczywiście jest priorytet dla Francji.
2: Mówi Donald Tusk. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia zamroziła aktywa Usmanowa i objęła go zakazem wjazdu.
1: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Gdzie lokalizacja stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce? Niedługo ją poznamy, zapowiada prezydent USA. Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że znaczne postępy w utworzeniu bazy są możliwe dzięki prezydentowi Nawrockiemu. W tym samym czasie jednak media za oceanem donoszą o planowanej znacznej redukcji sił amerykańskich w Europie. Mateusz Chłystun zna szczegóły, co dokładnie planuje Pentagon.
4: Według doniesień NBC i agencji Reutera, które powołują się na swoje źródła w Pentagonie, chodzi o redukcję o nawet 25 tysięcy żołnierzy stacjonujących obecnie m.in. w Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. Szef amerykańskiego resortu wojny Pete Hegseth tłumaczył w swoich wcześniejszych wypowiedziach, że taka decyzja ma być impulsem w stronę Europejczyków, by sami kierowali swoją polityką bezpieczeństwa. Jak podaje dziś NBC, dowódca amerykańskiego kontyngentu w Europie dziś ma zaprezentować dokładny plan tych cięć władzom w Waszyngtonie.
1: Co zatem z bazą w Polsce?
4: Z tych zapowiedzi nie wynika, by redukcja amerykańskich żołnierzy dotyczyła także naszego kraju. Potwierdza to zresztą wczorajszy wpis Donalda Trumpa, który mówi o znacznych postępach w tworzeniu takiej stałej bazy. Amerykański przywódca zaznacza, że jeśli te zamiary dojdą do skutku, cytuję, będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu USA-Polska.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Jest śledztwo po awarii kolei w Katowicach. Zatrzymano dwie osoby w sprawie zaboru i uszkodzenia elementów infrastruktury. Na dziś zaplanowano z nimi czynności. Zapadnie też decyzja co do środków zapobiegawczych. Przypomnijmy, awaria 16 września sparaliżowała ruch na stacji Katowice. Opóźnionych zostało blisko 650 pociągów, kilkadziesiąt odwołano.
5: Zatrzymano dwie osoby, które według poczynionych ustaleń mają bezpośrednio odpowiadać za to zdarzenie. Osoby te to obywatele polscy w wieku lat 50 i 55. Sprawcą grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Mówił zastępca prokuratora rejonowego, prokurator Dawid Szulik. Zatrzymani byli już wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec Bukowina Tatrzańska, gdzie powstaje wyjątkowy mural. Pracuje przy nim aż 700 osób. Malowidło ozdobi ścianę podstawówki imienia bohaterów Warszawy, a przedstawia 8-letnią Różę Goździewską, młodą sanitariuszkę z Powstania Warszawskiego. Mural tworzy Mariusz Brodowski, znany jako magister Mors, oraz Sylwester Krawczyk. Obraz będzie się składał z tysięcy małych kropek i kółeczek, które stawia cała społeczność Bukowiny, także turyści.
6: Jest pewna radość. Widzę, jak dzieci podchodzą do ściany. Jest ta obawa, a po chwili, ale to fajne. Jestem częścią obrazu.
7: Bardzo podoba mi się i szczególnie, że jest na naszej szkole.
6: Nawiązujemy do imienia szkoły. Na muralu jest mała dziewczynka, 8-letnia Różyczka z Powstania Warszawskiego, najmłodsza sanitariuszka. Dziewczynka pomimo właśnie dramatycznej sytuacji niesie uśmiech.
8: Kropka odwagi. Odwagą jest namalować i podejść do ściany, co się wydaje proste, ale też takim przypomnieniem właśnie o odwadze, że i najmniejszy i duży może się wykazać czymś fajnym, czymś silnym, jakąś siłą w życiu.
1: Mural powstaje na zewnętrznej ścianie, która jest doskonale widoczna z głównej drogi prowadzącej przez Bukowinę.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Road to Hell i Chris Ria w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 21 minut po 9 w kalendarzu 18 dzień września, między innymi dzień pierwszej miłości. Ale przecież każda miłość jest pierwsza, najgorętsza, najszczersza, a miłość do chodzenia na grzyby, do grzybobrania, myślę, że wśród Was jest wiele takich osób, a już gdy te grzyby przynosimy do domu, to coś trzeba z nich wyczarować. I co jest Waszym ulubionym daniem z grzybów? Proszę dać nam znać na radioplus.pl, jest specjalny formularz.

Everlasting Love i Sandra w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze. Teraz 26 minut do 10. Jakoś tak miłośnie mi się ułożyło dzisiaj, bo za chwilę też o miłości będzie takiej, no, powiedzmy trochę wakacyjnej, ale zanim to o miłości, no może nie o miłości, ale być może komuś te pewne czasopismo było bardzo potrzebne na tyle, że zapomniał zwrócić je do biblioteki. A chodzi o bibliotekę w Concord w amerykańskim stanie New Hampshire, która ogłosiła roczną amnestię dla tych, którzy zalegają z książkami. Nie, można było je zwrócić bez żadnej kary. No i zgłosił się pewien mężczyzna, który oddał czasopismo wypożyczone w 1894 roku. Centauri Illustrated Monthly Magazine. 48 220 dni opóźnienia i gdyby placówka naliczyła karę za taką zwłokę, to byłoby $12,055 do zapłaty. Więc udało się komuś, kto to czasopismo zwrócił. Mężczyzna, który je oddał, twierdził, że nie wie, skąd wzięło się w jego domu, ale postanowił je właśnie oddać, zachęcony taką amnestią. Ciekawe, do jakich jeszcze wykopalisk się uda dotrzeć właśnie dzięki takim działaniom. Ale lepiej późno niż wcale. Jolka, Jolka, pamiętasz i Budka Suflera teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus.
1: Uwaga, kierowcy, utrudnienia po wypadku na Dolnym Śląsku, o szczegółach za chwilę. Szefowie MON-u, Sztabu Generalnego i BBN-u dziś w Pałacu Prezydenckim rozmowy o eskalacji rosyjskich działań. Są niespodzianki, selekcjoner Jan Urban odsłonił karty przed długim zgrupowaniem. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek poważny wypadek na czwórce na Dolnym Śląsku, na trasie między Kątami Wrocławskimi i Pietrzykowicami w kierunku Katowic. Samochód dostawczy najechał na naczepę tira. Kierowca dostawczaka był zakleszczony w środku kabiny. Służbom udało się go uwolnić. Przetransportowano go śmigłowcem LPR-u do szpitala. W miejscu wypadku są spore utrudnienia, potrwają jeszcze kilka godzin. Myśliwce wróciły do bazy, wcześniej zostały poderwane po kolejnym uderzeniu Rosji na Ukrainę. Jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Po niecałych 2 godzinach operację zakończono, lotniska w Lublinie i Rzeszowie znów pracują normalnie. Tymczasem Ukrainę zaatakowało prawie 100 rosyjskich dronów, ponad 70 z nich zneutralizowano. Do uderzeń doszło w kilkunastu miejscach. W obwodzie kijowskim rannych zostało 5 osób, w tym 3 dzieci. Po ataku bezzałogowców w obwodzie sumskim na wschodzie uszkodzone są szkoły, placówki służby zdrowia, prywatne budynki mieszkalne, także sieć gazowa i linia kolejowa. Prezydent chce zapytać o część spraw w trybie niejawnym, stąd dzisiejsze spotkanie w gronie najważniejszych osób dla polskiej armii i dla naszego bezpieczeństwa. Wszystko oczywiście w związku z eskalacją działań Rosji. Do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki zaprosił szefów MON-u, Sztabu Generalnego i BBN-u. Rozmowy mają dotyczyć ostatnich incydentów przy polskiej granicy i działań hybrydowych ze strony Rosji.
2: Prezydent jest informowany, ale potrzebuje też o kilka spraw dodatkowo zapytać w trybie niejawnym. Tu nie chodzi o to, żeby w świetle kamer rozmawiać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Możemy to nazwać taką małą Radą Bezpieczeństwa Narodowego, dlatego że będą no dwie kluczowe osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Rzeczpospolitej.
1: Mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wczoraj rosyjski dron rozbił się zaledwie 4 km od polskiej granicy. Sytuacja jest trudna, a będzie jeszcze gorzej, przyznaje szef MON-u.
3: Ostatnie tygodnie, a tak naprawdę ostatnie godziny, to co się dzieje i presja, która jest wywierana przez Federację Rosyjską na państwa NATO, to już nie są pojedyncze akty, wypadki, przypadki, tylko to jest określona strategia Federacji Rosyjskiej. Sytuacja jest poważna, Rosja się nie zatrzyma na Ukrainie, eskaluje, będzie używała coraz to nowych prowokacji, wzmacniamy obronę powietrzną, wzmacniamy wszelakie działania.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się w przyszłym tygodniu z szefem Pentagonu Pitem Hegsetem. Eksmisja Mazurskiej Służby Ratowniczej z działki w Okartowie wstrzymana. Ratownicy mają wynieść sprzęt i opuścić bazę w ciągu 14 dni. O szczegółach Andrzej Brzozowski.
4: W czwartek po godzinie 10:00 komornik sądowy wkroczył do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej nad jeziorem Śniardwy, działając na zlecenie burmistrza Pisza. Sprawa dotyczy wieloletniego sporu o działkę, którą ratownicy zajmowali przez 48 lat. Z tego miejsca prowadzone były działania ratownicze na mazurskich akwenach. Po negocjacjach egzekucja komornicza została odroczona o 2 tygodnie, a ratownicy liczą, że uda im się wypracować rozwiązanie pozwalające im nadal pełnić służbę w tym rejonie.
1: Na Wielkich Jeziorach Mazurskich działają 2 organizacje, które pomagają żeglarzom. Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie nad Śniardwami oraz Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z bazą w Giżycku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niespodzianki i głośne powroty znamy piłkarzy, na których postawił Jan Urban. Selekcjoner ogłosił kadrę, która zagra w najbliższych meczach Ligi Narodów. Sporo emocji budziła obsada bramki. Trener Urban przed chwilą podał, że o występ powalczy 3 golkiperów.
5: Zacznijmy od bramkarzy. Marcin Bułka, Kamil Grabara, Mateusz Kochalski.
1: A to oznacza, że zabraknie ostatnio występujących w reprezentacji Łukasza Skorupskiego i Bartłomieja Drągowskiego. Wśród napastników Lewandowski, Świderski, Żukowski i Benedyczak. Zabrakło Karola Czubaka z Motoru Lublin, który w tym sezonie strzelił już 5 goli. Brak powołania dla niego trener tłumaczy krótko.
5: No uważam, że jednak mimo wszystko te wymagania w reprezentacji są zdecydowanie większe niż w naszej ekstraklasie i miałby problemy.
1: Do kadry wracają za to Tymoteusz Puchacz i Kacper Urbański. Początek zgrupowania w poniedziałek, a pierwszy mecz za tydzień w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Lady Punk, zostawcie Titanica w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 19 minut po 10. I tak sobie myślę, że przy zaczynającym się za chwilę weekendzie potrzebujemy dobrych wieści. Więc mam kolejną, tym razem z odległej Japonii. Anonimowy darczyńca przekazał 35 kg czystego złota władzom prefektury Hyogo w zachodniej części kraju. I Hyogo jest na skraju bankructwa, dlatego to złoto, którego równowartość wynosi prawie 5,5 miliona dolarów, jest ratunkiem. Prefektura jest tak zadłużona, że w sierpniu straciła prawo do emitowania obligacji, a bez radykalnych reform za kilka lat będzie potrzebowała specjalnego programu naprawczego. I kto podarował to złoto, tego władze nie ujawniają. Darczyńca chce pozostać anonimowy i taką pierwszą chęć przekazania tego złota złożył już w lutym. I po tych miesiącach ustaleń ponad tydzień temu sztabki złota w tajemnicy przetransportowano do skarbca, o czym władze Hyogo poinformowały teraz. Dobrze mieć takiego darczyńcę, anioła stróża. Miejmy nadzieję, że te pieniądze będą dobrze też wykorzystane.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
1: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
2: Wiosna, wiosna.

0: na grzyby
1: z Radiem Plus.
2: A na grzyby może podgrzybki albo kanie, albo też sowy, bo to różnie w różnych miejscach nazywane. Kanie, sowy, przepyszne, usmażone na przykład na maśle, na kanapce, smakują wybornie. Taki smak, za którym się tęskni. Ja uwielbiam kanie, nie wiem jak jest u was. Trudno je czasami znaleźć, ale myślę, że grzybiarze mają swoje tajemnice, gdzie tych kani szukać. I nie tylko o kanie pytamy, pytamy o wasze ulubione potrawy z grzybami. Na radioplus.pl jest specjalny formularz i tam czekamy na przepisy, na to, co wam najbardziej smakuje, jeśli o leśne grzyby chodzi, a do zdobycia jest airfryer, wiatropiec. Mam taką przyjemność, że dzisiaj komuś z was takie urządzenie wręczę. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Na grzyby
1: z Radiem Plus.

3 minuty tylko pozostały do 11. Halina Frąckowiak i Serca Gwiazd kończy 10 do 11, tak jak mówiłam, 3 minuty, a to znaczy, że za moment w studiu pojawi się Justyna Bieniek z najnowszymi wiadomościami Radia Plus.

0: Radio Plus.
1: Przeszedł kandydat klubu byłego premiera Marcin Horała nowym wicemarszałkiem Sejmu. Interesowali się zamachami dwaj nastolatkowie zatrzymani przez ABW, o szczegółach za chwilę. SOS dla wody w tym roku pod takim hasłem Sprzątamy Świat akcja wystartowała. Jest 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Sejmi bolesny cios dla Prawa i Sprawiedliwości. Marcin Horała, poseł formacji Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus, nowym wicemarszałkiem. To personalne uzupełnienie zaległości. Wcześniej PiS nie miał swojego reprezentanta i mieć nie będzie, bo Marcin Ociepa przegrał w głosowaniu z Horałą. Potwierdziły się więc nasze informacje. Reprezentant Rozwoju Plus otrzymał poparcie koalicji rządzącej. Jest jeden wybór, przekonywał jeszcze przed głosowaniem Mariusz Błaszczak z PiSu.
2: Polityk, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, a więc realną, rzeczywistą opozycję, czy też przedstawiciel opozycji koncesjonowanej.
3: Nie jest to opozycja koncesjonowana i bardzo proszę, żeby takich etykietek innym klubom parlamentarnym nie rozdzielać.
4: Ciekawe doświadczenie usłyszeć pana posła Błaszczaka, który domaga się w Sejmie praw dla opozycji. Panie Błaszczak, proszę spojrzeć w oczy pana premiera Kosiniaka-Kamysza, siedzi koło pana i niech pan powie, przypomni sobie, jak traktowaliście opozycję, jak traktowaliście PSL. To jest wybór między dżumą a cholerą. Ta cholera jest na wczesnym stadium. Da się tę chorobę okiełznać.
1: Odpowiadali Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus i Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Chorała dostał 254 głosy, Ociepa 167. Dwaj 16-latkowie w rękach ABW utrzymywali kontakty ze środowiskami neonazistowskimi, rasistowskimi i antysemickimi. Kacper K. i Wiktor Eś interesowali się zamachami i masowymi zabójstwami. Gromadzili treści dotyczące tzw. samotnych strzelców. Zatrzymania przeprowadzili policjanci z Sosnowca i Będzina. Obaj nastolatkowie radykalizowali się poprzez grupy internetowe na Telegramie i Discordzie. Decyzją sądu w Sosnowcu Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, z kolei Wiktor Eś do policyjnej Izby Dziecka. Tragiczny wypadek w Zachodniopomorskiem na Krajowej 10 w miejscowości Wapnica. Samochód zderzył się z tirem. Zginęła jedna osoba. Droga jest na razie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Znamy wyniki prawyborów na prezydenta Krakowa, Łukasz Gibała i Aleksandra Owca. Ta dwójka kandydatów weszłaby do drugiej tury, gdyby o losach miasta decydowali młodzi.
5: Ponad 3000 uczniów z 13 krakowskich szkół średnich wystawiło krakowskiej klasie politycznej twardy rachunek w prawyborach prezydenckich w ramach kampanii profrekwencyjnej Wejrzek Zagłosuj. Łukasz Gibała zdobył ponad 27% głosów, a Aleksandra Owca ponad 19%.
1: Informuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Najwięcej głosów zdobyli kandydaci komitetów Kraków dla Mieszkańców i Partii Razem, a za Gibałą i Owcą na trzecim miejscu znalazł się Michał Klibek z Konfederacji Korony Polskiej.
5: Aż ponad 8% głosów w naszej symulacji okazało się nieważnych. Oznacza to, że nieważne karty wyprzedziły aż 4 kandydatów na prezydenta. Wielu młodych ludzi oddało pusty lub błędny głos, czy to dlatego, że zagubili się w szumie politycznej kampanii, czy dlatego, że nie znaleźli w programach niczego, co odpowiadałoby na ich potrzeby. Nazwałbym to głośnym krzykiem frustracji.
1: Wybory prezydenta Krakowa już za nieco ponad tydzień, w niedzielę 27 września.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W weekend Sprzątamy Świat. Akcja tradycyjnie obejmie cały kraj. W tym roku uczestnicy sprzątają śmieci i przypominają, że odpady pozostawione na lądzie wcześniej czy później mogą trafić do wody. Sporo się dzieje m.in. w Toruniu. Od samego rana w mieście młodzi ludzie porządkują okolice swoich szkół. Nasza reporterka Maria Nowak wybrała się na akcję razem z uczniami podstawówki numer 24.
6: To jak to wygląda z tymi workami? Z tymi koszami.
7: Do niebieskich się wkłada papier, do zielonych szkło, do brązowych i czarnych zmieszane, a do żółtych metale i plastiki.
8: Boże, ile tam jest rzeczy.
6: To tutaj ma tyle butelek.
8: Dużo jest.
6: I tylko w tym jednym miejscu?
8: Tam było właśnie dużo w krzakach.
7: Ubrania się da znaleźć, jakieś gazety.
1: W Toruniu do akcji przyłączyło się 39 placówek. W tym roku Sprzątanie Świata odbywa się pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: 5 minut po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: na grzyby
1: z Radiem Plus.
2: Proszę przygotować coś do pisania, bo za moment będą grzybowe inspiracje, a to właściwie przepisy na dania z leśnymi grzybami. Pogoda jest idealna, więc może jutro o świcie można byłoby na spacer do lasu pójść i przynieść co nieco, z czego można będzie ugotować pyszny obiad albo jakąś przekąskę zrobić. radioplus.pl, tam jest specjalny formularz, gdzie czekamy na wasze przepisy, na przepisy ulubionych dań z grzybami. I jeśli już napisaliście, to za moment być może zadzwonię. Nie, właśnie do kogoś z was. Do zdobycia jest airfryer.
0: Na grzyby
1: z Radiem Plus.

0: na grzyby
1: z Radiem Plus.
2: A dzisiaj na grzyby wyruszamy z Justyną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Radio Plus i wszystkich słuchaczy.
2: Justyno, może tak, czy byłaś już w tym roku na grzybobraniu?
3: Nie, jeszcze mi się nie udało, ale się wybieram.
2: Och, to ja mam nadzieję, że uda się znaleźć mnóstwo tych wspaniałych grzybów, o których napisałaś do nas. Masło grzybowe to jest twój ulubiony przepis i to jest fantastyczny przepis, bo możemy go urozmaicać w zależności od tego, czego potrzebujemy. Opowiadaj.
3: Tak, nie dosyć, że jest bardzo fantazyjny, to jest też bardzo ekonomiczny, bo najczęściej do tego masła wykorzystuje tak zwane wszystkie odrzuty. Mm. Brzydkie, nieciekawe, zrośnięte, przerośnięte, bo one zmielone później w tym maśle wizualnie nie przeszkadzają, a smak też oddają jak wszystkie piękne, ładne grzyby. Mm.
2: To może tak, może powiedzmy, jak to zrobić, bo ja tutaj przytoczę, jak napisałaś, czyli te zebrane grzyby najlepiej mieszane dokładnie oczyścić, udusić na masełku, uduszone grzybki przełożyć do naczynia, w którym należy wymieszać razem z masłem, solą, pieprzem i można dodać czosnek, jeśli ktoś lubi. Całość blenduje i mamy przepyszne smarowidło tak. Do chleba, a potem możemy sobie urozmaicać. Co dalej?
3: Tak, i to jest ta tak zwana podstawa, baza. I na przykład moje dzieci uwielbiają z majonezem, z dużą ilością majonezu i wtedy sobie jajka tym obkładają, mają majonez grzybowy. Mm-hmm. Ja uwielbiam z karpary sobie dodać, a często też dodaję, mam troszeczkę szynki czy jakichś ogóreczków, wkrawam i robi się to grzybowo, mięsna pasta. I czasami nawet z jednej bazy robię 3-4 pasty i do tego sucha grzaneczka i mamy imprezę grillową.
2: Moje ulubione połączenia, masło, grzyby, więcej masła, żyły wytrzymają, tak. To jest cudowne. Mam dla ciebie prezent, Justyno, to jest oczywiście airfryer, no i bardzo dziękuję za ten przepis. Ja mam nadzieję, że wszyscy, którzy są zainteresowani, zapisali co i jak i życzę udanego grzybobrania. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
3: Ja bardzo dziękuję, pozdrawiam was przede wszystkim, bo siedząc w pracy przy komputerze tylko i wyłącznie was słucham. Jest mi bardzo miło, żeście państwo do mnie zadzwonili. No i pozdrawiam też całą moją rodzinę, od męża począwszy przez dzieci, na wszystkich najbliższych skończywszy. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękujemy i nam też miło, że możemy ci towarzyszyć. Do usłyszenia.
3: Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.
2: Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę opisać swoje ulubione danie z grzybami, podać przepis, a w poniedziałek czekać na telefon od Janka Pasterskiego.
0: Na grzyby
1: z Radiem Plus.

Czerwone gitary na koniec 11 do 12, 3 minuty za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. My słyszymy się jutro w Smakach z Plusem. Będzie o papryce. Dzięki za dziś.

0: Radio Plus.
1: Zyski koncernów paliwowych jest decyzja Sejmu i o niej już za chwilę. Przesłuchanie i zapewne zarzuty poseł Wojciech Król doprowadzony do Prokuratury Europejskiej w Katowicach. Stawką zagraniczne zgrupowanie szkoleniowe. Powalczą o nie młodzi piłkarze w ogólnopolskim turnieju z Orlika na stadion. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy Ceny Paliwa Niżej, czyli obniżyć koszty tankowania, a te ostatnio zaliczają kolejne rekordy. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Co ta decyzja sejmowej większości oznacza dla kierowców?
2: Nowym podatkiem według przyjętego właśnie projektu mają zostać objęte firmy produkujące paliwa oraz sprowadzające je do Polski. Stawka wyniesie 60% od tak zwanych nadzwyczajnych zysków, co ma przełożyć się na około 4 miliardy złotych zysku dla budżetu. To ma z kolei przełożyć się na możliwość wprowadzenia kolejnych programów ograniczających wzrost cen paliw. Dla kierowców oznacza to więc przede wszystkim szansę na tańsze tankowanie. To jednak nie gwarancja niższych cen, które zaczną obowiązywać od razu. Stawki na stacjach wciąż zależeć będą przede wszystkim od cen ropy na światowych rynkach. Te nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od listopada.
1: Pod warunkiem, że ustawę podpisze prezydent. Wcześniej takie przepisy Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Czuję się niewinny, rzucił w stronę mediów prowadzony przez dwóch agentów CBA. Poseł Wojciech Król już w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach. Śledczy przesłuchają go i przedstawią mu zarzuty korupcji.
3: Przyznaje się pan do winy?
4: Czuję się niewinny i niedługo wrócę wygłosić.
5: Co pan powie w prokuraturze?
1: To słowa z nagrania Polskiej Agencji Prasowej. Przypomnijmy, wczoraj Sejm uchylił immunitet oraz wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Króla. Służby zaraz po tej decyzji weszły do akcji. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według prokuratury polityk miał przyjmować łapówki od przedsiębiorców. Kielce kończą współpracę partnerską z izraelskim miastem Ramla. Decyzja radnych ma być wyrazem sprzeciwu wobec działań w strefie Gazy i gestem solidarności z Palestyńczykami.
6: Po pierwsze, tej aktywności między miastami nie było. Po drugie, zweryfikowałem te informacje na temat tego więzienia, które tam funkcjonuje, w którym rzeczywiście są torturowane są osoby z Palestyny. Są one po prostu prawa człowieka i myślę, że jakąś taką cegiełkę do tego apelu światowego, czyli wolna Palestyna, warto tutaj dołożyć i sprzeciwić się chociażby symbolicznie.
1: Mówił Michał Piasecki, radny Koalicji Obywatelskiej. Projekt trafił pod obrady wraz z listą 1150 podpisów mieszkańców Kielc.
7: Cieszę się, że w końcu się udało. Jest to efekt ponad roku walki tak naprawdę, zwłaszcza w tych ostatnich miesiącach bardzo intensywnie działaliśmy w tej sprawie. Staraliśmy się budować poparcie społeczne, no i widzimy efekty. Widzimy efekty, udało się w końcu zakończyć to haniebne partnerstwo z izraelskim miastem Ramla, także jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi.
1: A to już Mariusz Sochacki z partii Razem. Za uchwałą zagłosowało 16 radnych, w tym cały klub Koalicji Obywatelskiej. Trzech było przeciw. Dwóch wstrzymało się od głosu. Media katolickie powinny być profesjonalne i otwarte na debatę publiczną, stwierdził przewodniczący Rady Episkopatu do spraw mediów i komunikacji społecznej biskup Rafał Markowski. A to z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu. Będziemy go obchodzić w niedzielę. Jak zaznaczył hierarcha, ich zadaniem są informowanie i ewangelizacja. Zdaniem biskupa Markowskiego rozwój mediów cyfrowych wymaga roztropnej, kompetentnej i wiarygodnej obecności głosu Kościoła w przestrzeni informacyjnej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Krakowskie boiska tętnią sportowymi emocjami. To za sprawą kolejnej edycji ogólnopolskiego turnieju z Orlika na stadion. Młodzi zawodnicy walczą w eliminacjach o przepustkę do wielkiego finału na murawie stadionu w Gdańsku. Najlepsze drużyny zagrają tam o Mistrzostwo Polski i wyjątkową nagrodę główną – zagraniczne zgrupowanie szkoleniowe. A co motywuje młodych zawodników, żeby walczyć o mistrzostwo?
8: Sprawia mi to przyjemność. Uważam, że gra w piłkę jest bardzo fajna. No i fajnie by było, jakbyśmy awansowali.
9: Motywuje mnie przede wszystkim pasja do tego, bo po prostu od dzieciństwa uwielbiam ten sport. Jest to dla mnie sama przyjemność. Po prostu jak to robię, to aż przyjemnie się robi.
10: Generalnie jest tak, że wychodzi jedna drużyna, która wygra turniej. Czasami drugie miejsca również są brane pod uwagę, jak jest mniejsza ilość drużyn, ale pierwsze miejsce jest pewne, prawda? Natomiast generalnie każdy dostaje medal, czyli w zasadzie chodzi o to, żeby się poruszać, żeby każdy tutaj przyjechał, sprawdził się w tej rywalizacji.
1: A to już Michał Tkaczyk z Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Eliminacje regionalne potrwają do 30 września, natomiast wielki finał 12 i 13 listopada.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Piątek.
2: Piąteczek.
1: Piątunio, dzień dobry, Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski. Zaczynamy piosenką, którą Albano i Romina Power śpiewali na festiwalu w San Remo w roku 82. Nie wygrali, ale piosenka stała się światowym megahitem. To oczywiście Felicita. Radio Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Radio Plus jest patronem medialnym dwóch koncertów włoskiego gwiazdora Drupiego. Pierwszy z nich 29 września w Gdańsku, drugi 1 października w Warszawie. Rozdajemy bilety na ten drugi koncert. I co trzeba zrobić, żeby wygrać takie bilety?
2: Bardzo prostą rzecz. Napisać do nas SMS pod 691-141-141. Dajcie znać, dlaczego chcielibyście się na tym koncercie pojawić, a teraz zaglądamy do muzycznego kalendarza.
1: Dwa lata temu odszedł od nas znakomity wokalista Felicjan Andrzejczak. Karierę zawdzięcza m.in. piosence Jolka, Jolka, pamiętasz, którą nagrał wspólnie z Budką Suflera. Nagrał jeszcze kilka utworów z tym zespołem, m.in. Czasołowiu. I tym utworem wspominającym wielkie gwiazdy, które odeszły, Janis Joplin, Jimiego Hendrixa, chcemy Państwu ten utwór właśnie zaprezentować w drugą rocznicę śmierci Felicjana Andrzejczaka.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Classics Nouveau, Never Never Comes to typowy utwór dla muzyki New Romantic początku lat 80. ubiegłego wieku. Pora, abyśmy dowiedzieli się, kto dostaje kolejne dwa bilety na koncert Drupiego w Warszawie 1 października.
1: Dodzwoniliśmy się właśnie do Andrzeja. Andrzeju, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, no przekonałeś nas, że faktycznie to ty powinieneś wybrać się na ten koncert, bo dwa dni później sporo się będzie w twoim i nie tylko twoim życiu działo.
2: Tak, dokładnie 3 października moja ukochana córka wychodzi za mąż za Marcina, z czego bardzo się cieszymy z żoną i myślę, że to będzie, pomoże nam oderwać się od takich przygotowań tu przed ślubem ten koncert. Zwłaszcza, że Drupi, kiedy był po raz pierwszy w Polsce, no to był chyba taki mój pierwszy kontakt, taki prawdziwy kontakt z polską piosenką, zwłaszcza, że byłem wtedy na festiwalu.
1: Ale super, super, świetnie. To powiedz, zakładam, że z żoną się na koncert wybierzesz.
2: Tak, oczywiście z kochaną Kasią.
1: Okej, okay. Macie daleko do Warszawy, czy jesteście stąd?
2: Nie, jesteśmy z Warszawy.
1: Jesteście z Warszawy. No to świetnie, to gratulujemy w takim razie, życzymy dobrego odbioru koncertu, no i wszystkiego najlepszego i udanego ślubu z weselem.
2: Dziękuję bardzo.
1: Trzymaj się ciepło,
2: mam
1: pozdrawiam.
2: Mam nadzieję, że tak będzie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, a teraz zabieramy z naszej półki krążek z największymi przebojami Julio Iglesiasa, ale zaśpiewanymi po francusku, bo Julio to artysta niezwykle uzdolniony, nagrywa swoje piosenki w języku hiszpańskim, nawet katalońskim, po włosku, po francusku, po niemiecku i po angielsku. Julio Iglesias w roku 1978 wylansował przebój Pobre Diablo. To piosenka, którą napisał wspólnie z Romanem Arcuzą, człowiekiem odpowiedzialnym za jego wielkie sukcesy, ale też liderem formacji duo Dynamico, bardzo znanego hiszpańskiego zespołu. Julio Iglesias nagrał też swego czasu francuskojęzyczną wersję tej piosenki, a utwór opowiada o nieszczęśliwej miłości, o rozstaniu, też o spotkaniu z dawną miłością. To piosenka, którą wielu fanów i krytyków utożsamiała wówczas z rozstaniem artysty z Isabel Preisler. Vous les femmes i Julio Iglesias.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Zawsze podziwiamy dykcję Marka Grechuty, no bo to niezwykły wyczyn.
1: Szczególnie w tej piosence, nie dokazuj miła, nie dokazuj, przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Niezapomniany Marek Grechuta za nami, również przed nami niezapomniana Tina Turner, bo zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 18 września 1989 roku ukazał się 7. solowy studyjny album Tiny zatytułowany Foreign Affair. Znakomita płyta, kolejny wielki sukces, bo tam przecież piosenki The Best, I Don't Wanna Lose You, Steamy Windows, Look Me in the Heart, Foreign Affair, właśnie utwór tytułowy. No to wszystko piosenki, które podbiły światowe listy przebojów. My z tego krążka przypominamy utwór I Don't Wanna Lose You.

0: To był Robin Gibb i Juliet, wielki solowy hit artysty z początku lat 80. Pora na zaproszenia. Dziś i jutro od godziny 20 do 24 prywatka, a w niedzielę zapraszam na spotkanie z muzykami, którzy kochają zespół The Beatles i właśnie legendarna czwórka z Liverpoolu będzie głównym tematem naszej specjalnej niedzielnej audycji. Czyli muzycznego alfabetu.
1: O godzinie 15:00, tak jest, zapraszamy i na koniec zaglądamy jeszcze do kalendarza muzycznego. Artysta ukrywający się pod pseudonimem Black właśnie 18 września 87 roku wydał swój debiutancki album pod tytułem Wonderful Life.
0: Tytułową piosenką kończymy dzisiejszą przebojową pocztę. Janek zostaje z Państwem jeszcze przez 3 godziny.

0: Radio Plus.
1: Morawiecki wygrywa z Kaczyńskim. Chodzi o stanowisko wicemarszałka dla swojego polityka. Premier Donald Tusk jest już w Kijowie. Został przywitany przez Wołodymyra Zełenskiego. Ogromny pożar w Kujawsko-Pomorskiem. Palą się butle z gazem w zakładowej suszarni. Minęła 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mateusz Morawiecki wygrał z Jarosławem Kaczyńskim starcie o fotel dla swojego polityka. Marcin Horała, zgłoszony przez klub byłego premiera Rozwój Plus, został wybrany na wicemarszałka Sejmu. Głosowanie przegrał drugi kandydat na to stanowisko, Marcin Ociepa z PiSu. Horała, czyli jeden z rozłamowców z PiSu, deklaruje chęć współpracy z dawnymi partyjnymi kolegami i zapewnia, że nie bierze sobie do serca uszczypliwości ze strony PiSu.
2: Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala, i w ramach oczywiście uprawnień wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji, w tym i Prawu i Sprawiedliwości. Chyba dzisiaj są jakiś wybuch chwilowej emocji, ale staram się do tego podchodzić ze zrozumieniem. Emocje opadną i będziemy mogli razem pracować.
1: Dla prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego decyzja sejmowej większości oznacza jedno, że Rozwojowi Plus Morawieckiego jest blisko do koalicji rządowej.
3: Dzisiaj panu Morawieckiemu i jego towarzyszom jest bliżej do obecnego rządu, do koalicji 13 grudnia niż do nas, no bo oni byli w stanie się porozumieć, my oczywiście nie.
1: Kandydaturę Horały poparli posłowie rządzącej koalicji, a zaraz po wyborze nowy wicemarszałek zapowiedział, że Rozwój Plus chce złożyć wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego z funkcji ministra spraw wewnętrznych. Jest już w Kijowie. Premier Donald Tusk przywitany przez Wołodymyra Załęskiego. Ukrainę i nas wszystkich czekają ciężkie i trudne miesiące, więc warto pokazać w takiej chwili solidarność, podkreślił szef polskiego rządu. Donald Tusk weźmie udział w szczycie Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. W planach nie tylko spotkanie z Wołodymyrem Załęskim, o czym donosi z Kijowa nasz korespondent Ołek Biłecki.
4: Premier Polski przeprowadzi szereg spotkań, w tym z premierem Słowacji Robertem Fico. O tym poinformował sam Donald Tusk, dodając, że Polska będzie nadal zabiegać o wzmocnienie sankcji presji na Rosję. W ocenie premiera Słowacja tradycyjnie wybiera bardziej ostrożne podejście do takich kwestii. Szef rządu także podkreśla, że Polska musi szykować się do różnych scenariuszy, ponieważ zagrożenie prowokacji ze strony Rosji jest realne i może do tego dojść w każdej chwili. Nieoficjalnie, według moich informacji, premier weźmie udział w szczycie inicjatywy karpackiej zorganizowanej przez ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, więc nie będzie to wizyta do stolicy Ukrainy. Kijów, Ołek Biłecki.
1: Tymczasem Rosja znów atakuje ukraińską kolej. Jedna osoba nie żyje, a co najmniej 6 zostało rannych w ataku na pociąg w obwodzie charkowskim. Ogromny pożar w Kujawsko-Pomorskim. Ogniem zajęły się butle z gazem w zakładowej suszarni w miejscowości Osięciny. Na miejscu pracuje 12 zastępów strażaków.
5: Na tę chwilę 3 zbiorniki pozostały całe. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 2 osoby. Jedna z nich doznała poparzeń i została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Druga osoba jest przytomna i kontaktowa. Znajduje się pod wpływem zdarzenia i również pozostaje pod opieką służb medycznych.
1: Mówi Patryk Wojciechowski z Radziejowskiej Straży Pożarnej. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Uwaga kierowcy, droga krajowa nr 62 przez najbliższe godziny będzie zablokowana.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zabytkowa starówka w Piotrkowie Trybunalskim odzyskuje dawny blask. Miasto pozyskało kolejne miliony na odnowienie starych i zniszczonych kamienic.
6: Ten jeden budynek wybitnie straszy. On jest niezamieszkany, on jest po pożarze. I jest piękny, bo widać, jakie ma dekoracje piękne.
7: Powiedziała mi mieszkanka piotrkowskiej starówki. Takich zaniedbanych budynków jest o wiele więcej. Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego miasto wyremontuje kilka z nich.
8: Będzie obejmowało rewitalizację kamienicy przy Jazoryńskiej 12 i Grodzkiej 1 i Grodzkiej 3.
7: Mówi prezydent miasta Juliusz Wiernicki, który zapewnia, że takich inwestycji będzie więcej.
6: Czekamy na to.
7: Efekty mają być widoczne w ciągu kilku lat.
1: O czym informował Rafał Różycki.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: W Radio Plus już teraz instrumentalnie Jan Hammer. To dzień dobry, Janek Pasterski. Jest 6 po 13.

czas nas uczy pogody, to się zgadza. Na przykład pogody na grzyby. Dobra, taka ostatnio jest pogoda na grzyby i sezon na grzyby też w pełni otwarty. W Radio Plus również mamy taki sezon i zapraszamy do zabawy, w której rozdajemy Wam airfryery w prezencie. Fajne urządzenie do gotowania, szybkiego, zdrowego, beztłuszczowego w zasadzie i oszczędnego. Gdyby ktoś miał ochotę na takie urządzenie, już od poniedziałku kolejna partia. A co zrobić, żeby załapać się do zabawy? Wejść na radioplus.pl i napisać Wam, jakie są Wasze kulinarne przepisy na potrawy z grzybów. Może macie jakiś swój ulubiony przepis i chcielibyście się nim podzielić.

No i sięgnęliśmy gwiazd. Stars to Simply Red, a w kalendarzu świąt nietypowych. No pięknie dzisiaj. Dzień pierwszej miłości. Proszę bardzo, czasami się okazuje, że ta pierwsza miłość to jest ta jedyna miłość.

0: Radio Plus. Rekordowo wysokie ceny paliw. Prezydent i rząd mają swoje pomysły na obniżki. Wprowadzili na rynek 3 tony marihuany, wyrok dla ponad 30 osób. Wielkie ćwiczenia pod Łomżą, w akcji ponad 200 strażaków. Jest 14, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Posłowie zdecydowali, prezydent ma własne pomysły, a kierowcy pytają, kiedy taniej zatankowanie. Sejm ponownie uchwalił podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, czyli obniżyć koszty tankowania, które zaliczają kolejne rekordy. Nie wiadomo, co z ustawą zrobi prezydent, gdy przepisy trafią na jego biurko. Sam składa własny projekt w tej sprawie. Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej apeluje do Karola Nawrockiego o podpis.
1: Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy. Jeśli prezydent ją zawetuje albo skieruje do Trybunału, zablokuje wejście jej w życie, no nie będzie możliwości obniżenia cen paliw. To jest odpowiedzialność prezydenta przed Polakami.
0: Prezydencki projekt wprowadza ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych. Zdaniem Norberta Kaczmarczyka z PiSu to lepsza propozycja.
2: Propozycja prezydenta powinna być brana pod uwagę, nie powinna być mrożona, powinna być w konsensusie budowana zgoda, jeżeli chodzi o wsparcie polskich obywateli, jeżeli chodzi o ceny paliw.
0: Ceny paliw na stacjach już są rekordowo wysokie i będą nadal rosły w przyszłym tygodniu. Benzyna przebije barierę 8 zł za litr, a diesel 9 zł, przewidują analitycy epetrol.pl. Wprowadzili na rynek ponad 3 tony marihuany o wartości 80 milionów złotych. Od 2 do ponad 8 lat więzienia ponad 30 osób usłyszało w poznańskim sądzie wyrok w sprawie produkcji, przemytu i handlu narkotykami. Część ze skazanych jest związana z środowiskiem pseudokibiców Lecha Poznań.
3: Uważam, że wyrok nie jest surowy, tylko wyrok jest sprawiedliwy. Przecież jakie są skutki społeczne tej plagi, która jest obecnie? Tutaj oskarżenie akurat zajmowali się głównie marihuaną. Od tego się zwykle zaczyna. W tej chwili wydaje mi się, że nie czas i miejsce, żeby sobie lekceważyć, czy takie podejście też do narkotyków, ponieważ widzimy, że jest to coraz szerszy problem społeczny.
0: Komentował prokurator Jacek Szymanowski. Według ustaleń grupa działała od 2014 do 2021 roku w Polsce, Holandii i Hiszpanii. Problemy pasażerów. Odwoływane są kursy łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Powodem są usterki w oprogramowaniu nowo zakupionych pociągów PESA. Awaria zagraża bezpieczeństwu, dlatego wadliwe składy zostały wycofane z użytku. Z pasażerami i przewoźnikiem rozmawiał Grzegorz Mnich.
4: Pani czeka teraz.
5: Ja czekam, czekam.
6: Czekamy, no.
5: Wiadomo, że utrudnianie. Trzeba czekać na drugi, na trzeci, nie?
4: Tak to dzisiaj wygląda.
5: Tak, tak, tak.
7: W niektórych składach nowych pociągów ELF nie zamykają się drzwi, wyjaśnia Iwona Borowińska z łódzkiej kolei aglomeracyjnej.
8: W związku z powtarzającymi się problemami technicznymi nowych pociągów PESA ELF 3.0 byliśmy zmuszeni wycofać te pojazdy z ruchu.
7: Dziś odwołanych zostało 19 połączeń.
0: Również w kolejnych dniach pasażerowie muszą liczyć się ze zmniejszeniem liczby połączeń.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Wielkie ćwiczenia ponad 200 strażaków w regionie łomżyńskim. W scenariuszu akcja gaszenia ponad 20 hektarów płonącego lasu.
10: Na odbiorze do 11.
11: Posłuchaj siły i środki niewystarczające na miejscu pożar wielkopowierzchniowy lasu. Zadysponuj drugi odcinek bojowy na miejsce działań. Jak mnie zrozumiałeś, odbiór. Przygotowujemy się do realnych zdarzeń. Po to usprawniamy swoje działania podczas takich ćwiczeń. Im więcej tego potu, którego wylejemy na ćwiczeniach, tym mniej podczas działań. To chcemy osiągnąć. Współpracę z Państwową, z Ochotniczą Strażą Pożarną i szybka reakcja.
0: Zaznacza Paweł Kopczewski, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej. W kilkugodzinnych ćwiczeniach Leśny Front wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, m.in. drony.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I w głośnikach już teraz Celine Dion. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 14.

Jeśli zbliżający się weekend i piątek mogą jakoś brzmieć, to to było to brzmienie właśnie Madonna i True Blue w Radiu Plus, a my cały czas zapraszamy Was do wspólnej zabawy, do grzybozbierania na grzyby z Radiem Plus, ale nie pytamy Was o tajne miejsca, w których te grzyby zbieracie, natomiast pytamy o przepisy kulinarne z użyciem grzybów. No, najfajniej oczywiście zebrać samemu i później coś samemu z tego przyrządzić. Jeśli tak właśnie robicie i macie jakiś fajny przepis, to podzielcie się nim na radioplus.pl. Warto, bo już od poniedziałku wracamy z rozdawaniem Wam airfryerów, bardzo sympatycznych urządzeń, w których gotuje się zdrowo, szybko, przyjemnie i oszczędnie. Radioplus.pl, tam zapraszamy, opiszcie swój przepis z użyciem grzybów leśnych, a muzycznie za chwilę Krzysztof Krawczyk.

0: Radio Plus.
1: Rozmowa o bezpieczeństwie trwała blisko 3 godziny. Prezydent spotkał się z szefem MON-u. Odmówił złożenia wyjaśnień kierowca polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech. Jan Urban odmładza kadrę. Znamy listę powołanych na najbliższe mecze. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rozmawiali prawie 3 godziny. Zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Kukułą. Rozmowa dotyczyła bieżącej sytuacji bezpieczeństwa i współdziałania najważniejszych instytucji państwa. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim przed wylotem Karola Nawrockiego do USA. Przed pałacem jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Tak jestem, dzień dobry.
1: Mateuszu, dlaczego prezydent zdecydował się na takie spotkanie właśnie teraz?
2: Przede wszystkim ze względu na serię zdarzeń związanych z rosyjskimi atakami na Ukrainę coraz bliżej polskiej granicy. W ostatnich dniach mieliśmy m.in. uderzenia odrzutowych dronów w bezpośredniej bliskości Polski, a także znalezienie na polskim wybrzeżu rosyjskiego drona z głowicą bojową. Dziś Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Sejmie, że nie są to już pojedyncze zdarzenia, ale element rosyjskiej strategii. Prezydent przed rozmową zapoznał się również z informacjami przekazanymi polskim władzom przez szefa CIA. Teraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na podstawie tych informacji i dzisiejszego spotkania ma przygotować rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych.
1: To był Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Śledczym nie chciał nic powiedzieć. Węgierski sąd przedłużył do 18 grudnia tymczasowy areszt dla polskiego kierowcy autokaru, który w sierpniu uległ katastrofie na autostradzie M3. Taką informację otrzymała krośnieńska prokuratura, która zajmuje się tragedią. Do Polski nadal spływają kolejne materiały ze śledztwa prowadzonego na Węgrzech.
3: Wśród tych dokumentów dostarczony został również protokół przesłuchania polskiego kierowcy, z którego wynika, że kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie.
1: Informuje Marta Kolędowska

0: Tejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Według węgierskich śledczych kierowca najprawdopodobniej zasnął za kierownicą z powodu zmęczenia. Autokar zjechał przez pas awaryjny na skarpę i przewrócił się na bok. Zginęło 12 osób, a 10 trafiło do szpitali. Autokar wracał do Polski z pielgrzymki do Medjugorje. W wiadomościach hiszpańska Ceuta. Rozpoczęła się operacja przeprowadzania setek migrantów z plaży do portu. Według mediów w nowym miejscu pobytu jest ponad 1500 miejsc. Tymczasem na plażach ma koczować ponad 3000 migrantów. Przebywają tam od czasu masowego przedarcia się z Maroka. Pod koniec lipca do hiszpańskiej eksklawy dotarło ponad 70 tysięcy osób.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Jan Urban odmładza kadrę. Poznaliśmy dziś zawodników powołanych na najbliższe mecze reprezentacji. Na liście nowe twarze jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Po dłuższej przerwie do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów za tydzień w piątek. Zdaniem Tomaszewskiego najbliższe 4 mecze to będzie być albo nie być dla Jana Urbana.
2: Okres kwarantanny minął, katastrofa była i klęska selekcjonerów i sztabu szkoleniowego ze Szwecją i w tej chwili muszą, czy im się to podoba, czy nie, muszą awansować do dywizji A. Po tych 4 meczach już będzie pewien pogląd na tę sprawę.
0: Mówił Jan Tomaszewski. Za tydzień Polska zagrał siebie z Bośnią i Hercegowiną. W najbliższej serii spotkań Ligi Narodów czekają nas jeszcze mecze ze Szwecją, Rumunią i z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe.

I to już godzina 15. Ja mówię dzień dobry, Janek Pasterski, a po angielsku przywita się teraz także Lionel Richie. Hello.

Zrobiło się wyjątkowo rock'n'rollowo. Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King i takich rock and rollowych numerów na pewno nie zabraknie także dzisiaj i jutro w prywatce z Radiem Plus od 20 do północy. Marek Sierocki będzie dla nas miksował, natomiast niedziela to jest muzyczny alfabet Marka Sierockiego. O 15 będą goście, będzie Paweł Błędowski i Łukasz Jemioła, a rozmowa będzie dotyczyła legendarnej czwórki z Liverpoolu, czyli Beatlesów. Oni też przecież mieli wszakże sporo rock and rollowych numerów. Panowie zaśpiewają trochę Beatlesowskiej klasyki, ale pojawią się również ich kompozycje. Zapraszamy serdecznie.

przyjemne jazzowe brzmienie Shade i Smooth Operator. Piątek, piąteczek, piątunio i weekend się zbliża wielkimi krokami, a jak weekend, to na przykład można się wybrać na grzyby, prawda? Jutro z samego rana mieć taki fajny początek soboty. Swoją drogą przez cały najbliższy tydzień trwa jeszcze nasza zabawa właśnie na grzyby z Radiem Plus, w której codziennie rozdajemy wam po airfryerze. Gdyby ktoś miał ochotę na takie urządzenie, to już teraz na naszej stronie internetowej na radioplus.pl można nam napisać, jaki jest wasz kulinarny przepis, którym chcielibyście się pochwalić. Co dobrego z grzybów robicie? Dajcie znać, czekamy na radioplus.pl.

0: Radio Plus.
1: Bardzo konstruktywna. Szef MON-u po rozmowie o bezpieczeństwie z prezydentem. Poseł Wojciech Król z zarzutami korupcyjnymi nie przyznaje się do winy. Poznaliśmy polskiego kandydata do Oscara. To ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To była bardzo konstruktywna rozmowa. Tak szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podsumowuje spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Rozmowa Karola Nawrockiego z ministrem obrony i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dotyczyła kwestii bezpieczeństwa w kontekście ostatnich działań Rosji. Dużo czasu poświęcono też tematowi utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Konferencji szefa MON-u w Sejmie słuchał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Tak, jestem, dzień dobry.
1: Mateuszu, jakie informacje w tej sprawie zdradził wicepremier?
2: Szef MON przekazał, że baza będzie kosztowała nas kilkanaście miliardów złotych, ale jest to inwestycja w polskie bezpieczeństwo. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że docenia dobre relacje Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, ale powodzenie projektu wymaga współdziałania prezydenta, rządu i parlamentu, czego przykładem było dzisiejsze spotkanie, podkreślał wicepremier.
3: Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania. On moim zdaniem może przynieść dużo pozytywnego, też budowanie wspólnoty jedności w narodzie wokół bezpieczeństwa.
2: W przyszłą środę Władysław Kosiniak-Kamysz ma rozmawiać o stałej obecności wojsk USA w Polsce z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Wojciech Król usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym. Poseł Koalicji Obywatelskiej nie przyznał się do winy. Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Poseł usłyszał już 4 zarzuty, 2 w lipcu, a 2 dzisiaj. Ogień został opanowany, ale strażacy cały czas pracują na miejscu. To w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskim. To po tym, jak wybuchło 12 zbiorników z gazem, wybuchł pożar na terenie suszarni zboża. 2 osoby zostały poszkodowane. Trwa akcja służb.
4: Obecnie sytuacja na miejscu zdarzenia wygląda tak, że jeden ze zbiorników przestaliśmy chłodzić, drugi jeszcze co jakiś czas jest sprawdzany pirometrem i nadal strażacy chłodzą go za pomocą działka wodnego. Teraz też tego, co tutaj na miejscu zdarzenia widać, funkcjonariusze policji i straży doprowadzają oględziny miejsca zdarzenia.
1: Relacjonuje z miejsca akcji Patryk Wojciechowski ze Straży Pożarnej z Radziejowa. 2 poszkodowane osoby trafiły do szpitala. Droga krajowa nr 62 była zablokowana. Teraz policja kieruje ruch wahadłowo.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Poznaliśmy polskiego kandydata do Oscara. Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie walczyć

to nominacje w kategorii Film Międzynarodowy. Decyzję ogłosiła przed chwilą Komisja Oscarowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Ojczyzna miała swoją premierę w ramach konkursu głównego w Cannes, gdzie została doceniona za reżyserię.

powodów. W objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Radio Plus.
1: Polska dołącza do koalicji antybalistycznej. Deklaracja Donalda Tuska w Kijowie. Dentysta miał seksualnie wykorzystać dziewczynki. Jest śledztwo toruńskiej prokuratury. Tłumy turystów w Zakopanem. Tak będzie wyglądać jesień. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Donald Tusk z wizytą na Ukrainie spotkał się m.in. z Wołodymyrem Zełenskim. Jednym z tematów rozmów była koalicja antybalistyczna, czyli system wspólnego rozwoju i produkcji europejskich systemów obrony przeciwrakietowej. Wchodzi do niej 10 państw. Od dziś Polska dołączyła do tej grupy, poinformował szef rządu.
2: Tak, Polska od dziś jest częścią tego wielkiego projektu. Tutaj w czasie rozmów z prezydentem Zełenskim ustaliliśmy formy i ramy tej współpracy. To w przyszłości. Może nie dziś, ale na pewno jutro będzie oznaczało dużo bezpieczniejsze europejskie, a więc także polskie niebo.
1: Polski premier bierze także udział w szczycie nowo utworzonej Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej, tak zwanej grupy C8. To spotkanie, które jednoczy wszystkie państwa karpackie. Jego inauguracja odbywa się też symbolicznie w ukraińskich Karpatach. To początek ruchu, którego celem jest jeszcze większe zbliżenie państw oraz stworzenie kolejnego silnego elementu współpracy, m.in. w biznesie, mówił Wołodymyr Zełenski. Zawarte zostaną istotne porozumienia oraz przygotowane umowy inwestycyjne i handlowe o wartości miliarda euro. Będą dotyczyć energetyki, logistyki, infrastruktury oraz współpracy międzysektorowej. Wcześniej informowano, że na szczycie Donald Tusk ma także spotkać się z premierem Słowacji. Robert Fico wizytę jednak odwołał, jak donoszą ukraińskie media, z powodów zdrowotnych. Dentysta miał seksualnie wykorzystać dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
3: Toruńska prokuratura potwierdziła, że takie zgłoszenie wpłynęło, a w poniedziałek 14 września prokuratura rejonowa Torunie Wschód wszczęła śledztwo w tej sprawie. Mowa o dopuszczeniu się innych czynności seksualnych wobec trzech uczennic, które miały odwiedzić gabinet, który to prowadzony jest na terenie placówki przez firmę zewnętrzną. Postępowanie póki co jest na wstępnym etapie, a jak przekazała mi rzeczniczka toruńskiej prokuratury Izabela Oliver, na ten moment skierowano do sądu wniosek o przesłuchanie małoletnich w obecności biegłego psychologa.
1: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Zawyły syreny, wielu nie wiedziało, co zrobić. Wczoraj na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zabrzmiały alarmy, a mieszkańcy otrzymali alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. Czy mieszkańcy wiedzą, gdzie szukać schronienia?
4: Ja jestem akurat poinformowana. Mieszkam na ulicy Dąbrowskiego, tam jest blok przeznaczony do...
5: Schron?
4: Na schron, tak.
5: Ale jest rzeczywiście ten schron, czy on tylko jest z nazwy schronem?
4: Nie wiem, ja osobiście nie byłam, nie widziałam, także nie mogę na ten temat się wypowiedzieć.
6: Schronów jako takich z tym słońcuta to nie ma, ale miejsca bezpieczne są.
5: Czy wiedziałby pan, gdzie się schronić na wypadek zagrożenia?
7: No tu chyba do swojej piwnicy. No bo gdzie bym tu poszedł?
1: Usłyszał nasz podkarpacki reporter Tomasz Widak.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tłumy turystów zaplanowały jesienne wyjazdy do Zakopanego. Polacy pokochali krótkie wypady w Tatry.
8: Próbujemy na Kasprowy się wdrapać.
9: A dlaczego wrzesień?

0: lat. Bo w sierpniu byliśmy na wczasach, a dzisiaj taki wyjazd weekendowy.
1: Mniej osób jest na pewno na szlakach, więc jest łatwiej wchodzić.
2: No weekendy są dobre, tylko że warunek to jest pogoda. No, ale wrzesień zawsze jest taki, że to już jest raczej weekendowy.
3: Teraz jest taki okres dla starszych i studenci też, no taki średni.
4: Obserwujemy ponad 12,5% wzrost rezerwacji jesiennych w porównaniu do zeszłego roku.
5: Dodawał Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w Zakopanem. Zainteresowanie weekendami widać w cennikach. Pobyty od piątku do niedzieli są droższe niż noclegi w pozostałe dni tygodnia.

0: Radio Plus. Coraz drożej na stacjach paliw jest ważna decyzja Sejmu. Został tymczasowo aresztowany sprawca podwójnego zabójstwa w Koszalinie. Łukasz Gibała, zwycięzcą prawyborów w Krakowie. Wzięło w nich udział 3000 uczniów. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, czyli obniżyć koszty tankowania, ale najpierw niezbędny jest podpis prezydenta. A Karol Nawrocki zapowiada własny projekt ustawy, która ma obniżyć ceny paliw. Co proponuje prezydent i czym jego pomysł różni się od rządowego, to wie Mateusz Gołębiewski.
1: Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów paliwowych. Jego projekt ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Kancelaria prezydenta szacuje, że ceny mogłyby spaść do 2,60 zł na litrze.
2: Powinna być w konsensusie budowana zgoda, jeżeli chodzi o wsparcie polskich obywateli, jeżeli chodzi o ceny paliw.
1: Apeluje Norbert Kaczmarczyk z PiS. Rząd proponuje z kolei podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Premier zapowiedział, że jeżeli prezydent podpisze ustawę, rząd przywróci program CPN. Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej apeluje do Karola Nawrockiego o podpis.
3: Jeśli prezydent ją zawetuje, to nie będzie możliwości obniżenia cen paliw.
1: Wcześniejszą wersję tych przepisów Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Idzie na 3 miesiące za kratki. Jest tymczasowy areszt dla podejrzanego o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. To po dramatycznych wydarzeniach w Koszalinie. We wtorek w jednym z mieszkań znaleziono ciała kobiety i mężczyzny z licznymi ranami kłutymi. Zatrzymany to brat zamordowanej.
4: Sąd rejonowy w Koszalinie uwzględnił wniosek prokuratora o zastosowanie wobec Ryszarda L., któremu zarzucono wczoraj podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Sąd ten wniosek uwzględnił i zastosował taki środek na okres 3 miesięcy.
0: Informuje Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. 53-latek złożył obszerne wyjaśnienia i przyznał się do pozbawienia życia obu ofiar, ale zaprzecza, by działał ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu dożywocie. Łukasz Gibała, zwycięzcą prawyborów w Krakowie. Wzięło w nich udział ponad 3000 uczniów z 13 szkół średnich. Prawybory były organizowane w ramach kampanii profrekwencyjnej Weźże zagłosuj. O szczegółach Urszula Bienia.
5: Wyniki prawyborów wskazują jasno, do drugiej tury wszedłby Łukasz Gibała oraz Aleksandra Owca.
6: Łukasz Gibała to jest ponad 27% głosów, Aleksandra Owca 20% głosów i podium zamyka Michał Klimek, ponad 10% głosów. Później jest Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Monika Piątkowska, Daria Gosek-Popiołek, Sławomir Pietrzyk i głosy nieważne, to jest około 8%.
5: Mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. W ramach kampanii każdy z kandydatów otrzymał listę postulatów od młodzieży.
6: Uczniowie szkół średnich powinni mieć bezpłatną komunikację miejską. Kwestia posiłków chociażby w szkołach. Odzewu nie mamy od jakiegokolwiek kandydata.
5: Dodaje Paweł Mrozek. Teraz wszystko w rękach krakowian. Ci pójdą do urn 27 września.
0: Przedterminowe wybory w Krakowie to efekt majowego referendum, w którym mieszkańcy miasta odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Chcą pomóc, a robią im krzywdę. Setki jeży trafia do leśnego ośrodka rehabilitacji zwierząt w Kole koło Piotrkowa Trybunalskiego. To przez nadgorliwość spacerowiczów. Zdecydowana większość zwierząt nie potrzebuje pomocy, zaznacza Paweł Kowalski, kierownik ośrodka.
8: Co roku trafia do nas blisko 400 tych zwierząt, tak w granicach 10%. Tak naprawdę potrzebuje pomocy człowieka.
0: A każda taka przeprowadzka to dla jeża duży stres. Lepiej zostawić go w naturalnym środowisku, a do ośrodka zabrać tylko wtedy, gdy jest na przykład ranny.

0: Radio Plus.
1: Prezydent spotkał się z szefem MONU. To po ostatnich działaniach Rosji. Jest wniosek o areszt. Dwóch mężczyzn doprowadziło do paraliżu na kolei. Nowe twarze i zaskoczenia. Wrócimy też do powołań Jana Urbana. Jest 19:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od śmiertelnego wypadku na obwodnicy Krakowa. Między węzłami Kraków-Wieliczka, Kraków-Bieżanów kierujący osobówką wyszedł z pojazdu i został potrącony przez ciężarówkę. Mężczyzna zginął na miejscu. Dobre, konstruktywne spotkanie. Takie sygnały płyną zarówno od szefa MONU, jak i otoczenia prezydenta po rozmowach w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki spotkał się z ministrem obrony, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W spotkaniu uczestniczyli też szef sztabu generalnego i szef BBN-u. Rozmowy dotyczyły kwestii bezpieczeństwa w kontekście ostatnich działań Rosji, a także sytuacji w Ukrainie i współpracy z USA.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał spotkanie bardzo konstruktywnym. Jak mówił, jego ważnym tematem była współpraca z USA, w tym sprawa amerykańskiej bazy w Polsce. Minister zapewnił, że w tej kwestii nie ma różnic między rządem a prezydentem i wyraził nadzieję na podobne rozmowy w przyszłości.
3: Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania. On moim zdaniem może przynieść dużo pozytywnego też.
2: Podobny komunikat płynie z Pałacu Prezydenckiego.
4: To było bardzo dobre spotkanie. To była wspólna wymiana oceny potencjalnych zagrożeń, jakie obserwowane są wokół Polski, w regionie.
2: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. Rozmawiano też o sytuacji w Ukrainie i informacji przekazanej rządowi przez szefa CIA. Zdaniem wicepremiera rozmowa pokazała, że w sprawach bezpieczeństwa można budować wspólny mianownik.
1: To był Mateusz Gołębiewski. Jest wniosek o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież i uszkodzenie infrastruktury kolejowej w Katowicach. Ich działania doprowadziły do środowego paraliżu na kolei. Doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem i poważnych utrudnień dla pasażerów.
5: Prokuratura Rejonowa Katowice Południe skierowała do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla dwóch mężczyzn w wieku 50 i 55 lat. Podejrzani mieli spowodować awarię urządzeń sterowania ruchem pociągów, uszkodzić 4 kable odpowiedzialne za sterowanie ruchem kolejowym, a następnie ukraść ich elementy. Przyznali się do zarzutów i, jak twierdzą, kierowała nimi chęć osiągnięcia zysku. W wyniku awarii ruch na stacji Katowice był przez 2 godziny całkowicie wstrzymany, a później odbywał się z dużymi ograniczeniami. Podejrzani byli już wcześniej karani. Prokuratura podkreśla, że nie był to akt dywersji.
1: Informowała Natalia Czarnuch. Procedury ewakuacyjne w szkołach pod lupą kuratorium oświaty. To pogłosie wczorajszych alarmów przeciwlotniczych. Ma przyjrzeć się, czy wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z zaleceniami i w bezpieczny sposób dla dzieci i personelu. To ustalenia po dzisiejszym posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego w Rzeszowie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hula.
6: Pani kurator oświaty została zobowiązana do tego, żeby zrobić szczegółową analizę we wszystkich szkołach, jakie były podejmowane decyzje, czy to były dobre decyzje, czy dyrektorzy są dobrze przygotowani, czy są określone procedury postępowania, czy te procedury zostały kiedykolwiek przećwiczone.
1: Wojewoda podkreśla, że wczorajszy alarm pokazał, że przygotowanie służb, samorządów i mieszkańców nadal wymaga pracy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Są nowe twarze i zaskoczenia. Znamy listę powołanych zawodników na najbliższe mecze reprezentacji. Jan Urban stawia na debiutantów, ale w składzie nie zabrakło Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
7: Wojciech Mońka, Wiktor Nowak i Adrian Benedyczak to nowe nazwiska na liście selekcjonera Jana Urbana. Świeża krew ma napędzić kadrę, której kapitanuje Robert Lewandowski. Polscy kibice powoli przygotowują się na koniec kariery reprezentacyjnej napastnika Chicago Fire, choć wciąż brakuje jego wyraźnego następcy.
8: U nas, nie wiem co będzie, nie reprezentacja jest potrzebna Robertowi, a Robert potrzebny tej reprezentacji.
7: Komentuje Jan Tomaszewski, brązowy medalista z Mistrzostw Świata w 1974 roku. Sam Lewandowski stwierdził, że karierę skończy dopiero po 40.
1: Grupowanie kadry rusza w poniedziałek. W piątek w pierwszym meczu Polska zagra u siebie z Bośnią, a potem w najbliższej serii spotkań Ligi Narodów czekają nas jeszcze starcia ze Szwecją, Rumunią i z Bośnią na wyjeździe.

0: Śmiertelny wypadek na A4. Ciężarówka potrąciła mężczyznę. Prezydent leci do USA, weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez Trumpa. Prace uczniów ozdobiły korytarze szpitala. Wyjątkowa akcja w Nowym Sączu. Jest 20, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek na autostradowej obwodnicy Krakowa. Na A4 między węzłami Kraków-Wieliczka i Kraków-Bieżanów ciężarówka potrąciła mężczyznę, który wysiadł z auta. Zginął na miejscu, trwa akcja służb.
1: Ze stojącego w korku Forda wyszedł 73-latek, który wpadł z prawej strony na skrajnym pasie wprost pod nadjeżdżający samochód ciężarowy.
0: Mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Prezydent Karol Nawrocki leci do USA. W planie wizyty jest udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa. Według przedstawionego programu prezydent weźmie udział w przyjęciu w Nowym Jorku. Kancelaria prezydenta nie zapowiedziała w tym komunikacie osobnych rozmów z Białym Domem.
2: Pan prezydent rozpocznie swoją wizytę od złożenia hołdu w 25. rocznicę zamachów terrorystycznych pod World Trade Center.
0: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W poniedziałek Nawrocki weźmie udział w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Spotka się też z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
2: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
0: W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Kontrowersje wokół odbudowy remizy w Stoszowicach, rodzinnej gminie marszałka Dolnego Śląska Pawła Gancarza, przyznano blisko 10 milionów złotych. To niemal połowa z 23 milionów z unijnej puli na odbudowę dolnośląskich remiz po powodzi. Sprawie przygląda się nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
3: Wątpliwości dotyczą skali zniszczeń i wysokości dofinansowania. Decyzję o pieniądzach podjął zarząd województwa, na czele którego stoi marszałek Paweł Gancarz.
4: Marszałek Dolnego Śląska, pan Paweł Gancarz, nie brał udziału w głosowaniu dotyczącym tej inwestycji czy przekazania tego dofinansowania.
3: Informuje Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego. Nowy obiekt ma mieć 2 stanowiska dla wozów, salę szkoleniową i podziemny schron dla około 50 osób.
0: Stoszowice wykazały łącznie 136 milionów złotych strat. Sąsiednie Bardo, mocniej dotknięte powodzią, oszacowało straty na 80 milionów.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Prace uczniów małopolskich szkół ozdobiły kolejne korytarze szpitala w Nowym Sączu. Tym razem kilkanaście kolorowych obrazów pojawiło się na ścianach poradni onkologicznej, mówi zastępca dyrektora Bogusław Latacz.
6: Ważne jest, żeby w takich miejscach, gdzie ludzie z reguły spotykają się nie z powodów jakiejś wielkiej radości, mieli możliwość oderwania się, spojrzenia na coś zupełnie innego.
7: No ja się bardzo cieszę, że mogłyśmy ozdobić te korytarze tymi pięknymi pracami. Więcej kolorów, radości.
8: Pacjenci będą się tak lepiej czuli, jak zobaczą jakieś takie rysunki.
9: Może pacjenci zrozumieją, że nie jest tutaj tak jakoś szaro, ponuro.
0: Prace powstały w ramach konkursu Magia Lotu, który zorganizowało Małopolskie Centrum Kultury Sokół.
5: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
10: Marek Sierocki, witam w piątkowy wieczór i zapraszam na prywatkę z Radiem Plus. Na początek ABBA, No Me, No Me You, potem grupa Queen, I Want to Break Free.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny mikser rozpoczyna Fancy swoim kultowym hitem Flames of Love. Potem FR David Words, Eurythmics Sweet Dreams, a także Belinda Carlisle w piosence La Luna.

Śpiewała Belinda Carlisle, a przed nami Neil Tennant i Chris Rowe, czyli Pet Shop Boys i ich wersja hitu Always On My Mind. Potem Bananarama i Venus, a także Kylie Minogue w piosence The Locomotion.

To był Ryan Paris i Dolce Vita. W dalszym ciągu hity spod znaku Italo Disco to Rick Fellini, Welcome to Rimini, potem holenderski duet Fantastic Costa Blanca, a także Danuta Lato w piosence Touch My Heart.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora na klasykę muzyki disco. To Gloria Gaynor, I Will Survive, potem Amanda Lear, Enigma, a także grupa Bee Gees i Tragedy.

To było trio Bee Gees, a teraz już Donna Summer, Hot Stuff, Lips Incorporated, Funky Town, a także grupa Kool & The Genki Celebration, będzie też Earth, Wind & Fire i September.

To była grupa Earth, Wind & Fire, teraz zespół Village People i YMCA, potem formacja Boys Don't Gang i Can't Take My Eyes Off You, a także Barry White w piosence You're the First, the Last, My Ever.

Oto kolejne polskie przeboje. Krzysztof Krawczyk, Ostatni raz zatańczysz ze mną, a także Ryszard Rynkowski, Dziewczyny lubią brąz. Będzie też Sabrina w piosence Boys, Boys, Boys.

To była Sabrina i Boys, Boys, Boys, a my nadal pozostajemy we Włoszech. Oto Toto Cotugno Italiano, Ricky Poveri, Sara Perchettiamo, a także grupa Gypsy Kings i wiązanka ich największych przebojów.

To była grupa Eruption w kultowym hicie One Way Ticket, a teraz najsłynniejszy taneczny hit wszechczasów. Grupa Up by Dancing Queen, potem Bee Gees Stayin' Alive, no i nadal będzie filmowo Bill Medley, Jennifer Warnes, The Time of My Life.

The Time of My Life śpiewali Jennifer Warnes i Bill Medley. Oto jeszcze jedna piosenka z filmu Dirty Dancing, utwór Hungry Eyes, wykona go Eric Carmen, potem Chris DeBarque, Missing You, a także Cliff Richard i We Don't Talk Anymore.

To była grupa Beach Boys i Kokomo, a przed nami duet jednego, ale za to wielkiego przeboju. Suzy Quatro i Chris Norman i Stumbling In. Potem kolejny duet Shakin' Stevens i Bonnie Tyler Rocking Good Way, a także Billy Joel w nagraniu Uptown Girl.

To był Billy Joel Uptown Girl, teraz zrobi się bardziej rockowo. Zespół Kiss, I Was Made For Loving You, a także Steve Miller Band i Abracadabra. Będzie też Robin Gibb w solowym przeboju Juliet.

Robin Gibb, jego słynny hit Juliet, teraz holenderski duet Fantastic, Everybody Loves the Sunshine. Potem włoski duet śpiewający po hiszpańsku, czyli Rigueira y Vamos a la Playa. Na koniec tego miksu Desirel i Voyage Voyage.

Desirel przebojem Voyage Voyage zakończyła nasze piątkowe spotkanie. Kolejna prywatka już jutro w sobotę. Czekam na Was o godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.